coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił. Gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Skrzydlate postacie z obrazków nad łóżkiem i z barokowych ołtarzy nie bardzo pasują do naszej rzeczywistości. Może dlatego modlitwy do aniołów najczęściej odmawiają dzieci? Dorośli co najwyżej napomykają coś o anielskiej dobroci albo cierpliwości. Zupełnie jakby dzisiejszy patron, anioł stróż, był postacią z pobożnej bajeczki. A przecież aniołowie są wśród nas na co dzień. Są z nami od momentu naszego pojawienia się na tym świecie i trwają na posterunku aż do samego końca. Pomagają w drodze do świętości i walczą o nas, gdy schodzimy na złą drogę. Jasne, że zdarza nam się ich pomoc przeoczyć. Są przecież duchami, a my mistrzami w zamykaniu oczu serc i zatykaniu uszu sumień. No i mamy jeszcze do dyspozycji najcięższy oręż, czyli naszą wolną wolę. Ale nawet gdy wytoczymy to działo, nasz anioł stróż nie zrejteruje, nie porzuci swojego posterunku po naszej prawicy. Nie uczyni tego, bo jest przecież aniołem, posłańcem Boga do jego ukochanego dziecka. Może więc warto zobaczyć w sobie raz jeszcze owo dziecko i odtąd, od dzisiaj, każdego ranka powtarzać za świętym Janem Marią Wianejem. Dzień dobry, Aniele Stróżu. Dziękuję, że przy mnie czuwałeś. Polecam Ci cały dzisiejszy dzień, wszystkie moje spotkania i wszystkich ludzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W Luboniu odbędzie się archidiecezjalne spotkanie młodych. Na targach trwa forum Local Trends. Policjanci w całym kraju uczczą dziś pamięć sierżanta Natana Sieronia. Odwagi, ja zwyciężyłem świat, to hasło tegorocznego archidiecezjalnego spotkania młodych. W sobotę 3 października do Lubonia przyjadą młodzi z parafii i wspólnot całej archidiecezji poznańskiej. Spotkanie rozpocznie się w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu Lasku. Jak mówi jej proboszcz ksiądz Przemysław Konieczny, postać świętego Maksymiliana będzie ważnym elementem tego wydarzenia.
2: Pragną poprowadzić młodych ludzi w nowe czasy. Pragną im przedstawić nie tylko wizję nowego świata i Pana Boga, ale przede wszystkim zaprosić ich do tego, co nazywamy bycia rycerzem niepokalanej. Niech ten początek młodych, który ma się rozpocząć w tej parafii w Luboniu Lasku, będzie okazją do zobaczenia, jak Maksymilian Kolbe na dzisiejsze czasy prowadzi młodych w nowe czasy, nowe spojrzenie.
1: Na uczestników czeka także msza święta pod przewodnictwem metropolity poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. Rozpocznie się ona o 15:30 w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha. Na zakończenie młodzi przeniosą się do hali Losir. Tam zaplanowano koncert i wspólne spotkanie. Na archidiecezjalne spotkanie młodych zgłosiło się 738 osób.
0: Informacje z Poznania.
1: W sobotę 3 października w Poznaniu rusza kolejny łazarski spacer sąsiedzki. Jego uczestnicy o godzinie 11 wyruszą ze skweru Jacka Hałasika przy ulicy Hetmańskiej i odwiedzą tym razem południe osiedla Święty Łazarz, część Świrtla, która może się w najbliższych latach mocno zmienić. Zajrzą w okolice Parku Sadu, poszukają miejsca po nieistniejącym już domu asystenta przy ulicy Palacza i odwiedzą meczet. Udział w spacerze jest bezpłatny.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Na międzynarodowych targach poznańskich dziś drugi dzień Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. Program podzielono na 5 ścieżek tematycznych. Adaptacja samorządów do zmian demograficznych, AI i technologia jako infrastruktura urzędu. Odporność lokalna i cyberbezpieczeństwo, klimat oraz energia, a także samowystarczalność wsi. Wydarzenie ma zwracać uwagę na wyzwania, przed jakimi stoją dziś samorządy, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Te, które się wiążą z przygotowaniem na wypadek nie tylko agresji Federacji Rosyjskiej, ale tych działań sabotażowych, dezinformacji, tego wszystkiego, co się wiąże z cyberbezpieczeństwem. To są dla nas największe wyzwania. No to dzisiaj wielkim wyzwaniem jest tak naprawdę taka rzetelna informacja.
1: Uczestnicy rozmawiają także o planowaniu rozwoju miast i gmin wobec zmian liczby mieszkańców. Jak podkreśla starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski, ważnym tematem będą także same powiaty.
4: Bardzo ważnym elementem w tym całej układance są powiaty, które niejednokrotnie były pomijane przy różnego rodzaju dywagacjach, a nawet czasami mówiono, trzeba je zlikwidować. My pokazujemy, że potrafimy się integrować.
1: Szczegółowy program Local Trends jest dostępny na stronie imprezy.
0: Informacje z kraju.
1: Policjanci w całym kraju uczczą dziś pamięć sierżanta Natana Sieronia. 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu został postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym i zmarł 2 dni później. O godzinie 12 rozpocznie się jego pogrzeb. W tym samym czasie policjanci w całej Polsce zatrzymają się na minutę ciszy, a w radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Wczoraj prokuratura zmieniła zarzut 33-latkowi podejrzanemu w tej sprawie, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
5: Prokurator zmienił podejrzanemu zarzut z usiłowania zabójstwa na dokonanie tej zbrodni. Oczywiście pozostaje mu nadal zarzut dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, a także okazuje się, że w trakcie przeszukania tego 24 września jego miejsca zamieszkania znaleziono jeszcze u niego amfetaminę. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zbrodni zabójstwa.
1: Śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Pochmurno w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Dzień rozpocznie się na dobre o godzinie 6:54. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Radio Emaus.
7: dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 6 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do godziny 10 i powolutku zaczynamy weekend. Dzień dobry.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych.
1: Święty Ojciec Pio. Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę i odmawiaj różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg, spływają przez błogosławioną Maryję.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

21 minut po godzinie 6 za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, za nami także Coldplay A Sky Full of Stars. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy piątek, 2 października. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Antoni, Teofil, a także Aleksandra. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj troszeczkę, bo mamy m.in. Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, Dzień Anioła Stróża, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, a także Światowy Dzień Uśmiechu. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno, więc za dużego wyboru nie ma. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy,

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Równo 20 minut zostało do godziny 7. Za nami Zdzisława Sośnicka i Wojciech Baranowski, a ja przypominam wam, że jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach albo wielkopolskich trasach, albo w ogóle chcecie się z nami skontaktować w sprawie różnych tematów, zapraszamy do naszego numeru kontaktowego. Zanotujcie go sobie, chociaż ja go tak często mówię, że już powinniście go znać wręcz na pamięć. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. W sumie mówię, że powinniście znać na pamięć, a może ktoś na przykład słucha radia po raz pierwszy, no nie miał wcześniej okazji poznać tego numeru telefonu. Również jeżeli na przykład nie chcecie do nas zadzwonić albo preferujecie inną formę kontaktu, jesteśmy oczywiście w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam również jesteśmy i tam również przez te profile możecie nam wysyłać wiadomości, a my je przekażemy od razu na antenie. A my gramy dalej. Czy ona jest? Jest. Natalia Kukulska.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 7. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w Poznaniu jest dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to 33 mikrogramy na metr sześcienny. Jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10, ono wyniesie dzisiaj maksymalnie 25 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast jutro ta prognozowana wartość będzie niziuteńka, bo 4 mikrogramy na metr sześcienny. Także nic, tylko korzystać z powietrza w stolicy Wielkopolski. No i również możecie korzystać oczywiście z naszych informacji Radia Emaus. Te pojawią się już za moment, punktualnie o godzinie 7, a przedstawi je Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Caritas Archidiecezji Poznańskiej przygotowuje się do zimy oraz do obchodów 10. Światowego Dnia Ubogich. Ikarusy MPK Poznań mają już 45 lat. Krajowa Izba Kominiarzy zachęca do wykonania przeglądów kominów przed zimą. Poznańska Caritas przygotowuje się do zimy oraz do obchodów 10. Światowego Dnia Ubogich. W związku z tym przygotowywana jest pomoc dla osób ubogich, samotnych i doświadczających bezdomności. Chcemy doposażać je w najpotrzebniejsze rzeczy, wyjaśnia rzeczniczka Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
2: To są czapki, szaliki, rękawiczki, termosy na żywność i właśnie taką zbiórkę prowadzimy. Można włączyć się w nią albo fizycznie przekazując darowizny i to można zrobić albo szukając takiej zbiórki w swojej parafii czy szkole, albo do nas, do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A do 5 listopada, albo po prostu wesprzeć nas finansowo i wtedy my będziemy mogli tę zbiórkę doposażyć ze środków finansowych. Znajduje się na stronie caritaspoznań.pl.
1: Caritas prosi, aby przekazywane rzeczy były nowe i nieużywane. Dary można dostarczać w poniedziałki i wtorki od 8 do 14.
0: Informacje z Poznania.
1: Mija 45 lat od czasu, gdy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu zaczęły trafiać Ikarusy. W związku z jubileuszem będzie można się nimi przejechać w najbliższy weekend 3 i 4 października. Ikarusy będą kursować na liniach turystycznych 82 oraz 85. Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań przypomina historię tych pojazdów.
3: Łącznie w latach 1981-1994 do Poznania przyjechało prawie 270 tak zwanych długich Ikarusów. Od 1983 roku zaczęły do nich dołączać również Ikarusy w krótszej wersji i w sumie w stolicy Wielkopolskiej eksploatowano 55 takich pojazdów. Przez lata te wozy bardzo dobrze służyły poznaniakom i poznaniankom.
1: Oprócz poznańskiego Ikarusa 280 na trasach pojawią się pojazdy z Zielonej Góry, Świerklańca, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.
0: Informacje drogowe.
1: W związku z zakończeniem budowy sieci cieplnej w ciągu ulic Pustej i Mogileńskiej od soboty 3 października autobusy linii nr 157-416 wrócą na swoje stałe trasy do pętli Mogileńska, jak informuje MPK Poznań. Od nocy z soboty na niedzielę również autobusy nocne nr 213, 222 i 223 będą kursować do pętli Mogileńska. Przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanków autobusowych Mogileńska 01 i 02. A zlikwidowane zostaną przystanki tramwajowe Pusta 41 i 42.
0: Informacje z kraju.
1: Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. Prawo nakazuje dokonanie pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
4: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon.
1: Ekspert przypomina, że niesprawny lub niewyczyszczony komin może doprowadzić do tragedii, wybuchu gazu, pożaru czy zatrucia tlenkiem węgla. Kominiarze i strażacy apelują również o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym według statystyk Państwowej Straży Pożarnej wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 11 stopni Celsjusza. Wiatr również wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Co to znaczy stać się jak dziecko? Dziecko z dzisiejszej Ewangelii przyszło natychmiast po tym, jak Jezus je zawołał. Nie bało się zaufać, nie czekało. Czasem w moim sercu pojawia się myśl, przynaglenie do działania, do pomocy, do reakcji na zło, do podjęcia decyzji, z którą zwlekam długie lata. Mam się stać jak dziecko, to znaczy nie bagatelizować jego wołania. Z podjęciem jakich działań, decyzji bardzo długo już zwlekam?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie siódmej. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także grupa Maroon 5, She Will Be Loved. Jeden z pierwszych singli tego zespołu, jak nie pierwszy singiel. Będę musiał to jeszcze sprawdzić, no ale nie o muzyce teraz mowa, chociaż oczywiście będziemy zaraz grać kolejny utwór. Ale 7.30 to przegląd prasy. Zapraszam Was bardzo gorąco, jeżeli chcecie wiedzieć, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zapraszam Was do wysłuchania tego przeglądu prasy. 7.30. Zapraszamy Was bardzo gorąco, a my gramy dalej. Tym razem pogramy po polsku. Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. 7.30. Przegląd prasy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
2: 7.30, czas na przegląd prasy. Zaczynamy od głosu wielkopolskiego. To oni od dziś rządzą Poznaniem. Budują bolidy i rakiety, zdobywają nagrody, pracują w lokalnych firmach. W Poznaniu studiuje około 100 tysięcy osób. Jak ich obecność zmienia miasto, a także profesor Andrzej Mackiewicz zostawił szczepionkę na Czerniaka i nadzieję. Co dalej z jego dziełem? Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz przechodzimy już do Gazety Wyborczej. Rząd po cichu wprowadzi nowy podatek. Zdrożeje prąd, gaz i ciepło. Nawet 3 miliardy złotych może ściągnąć rząd z nowego parapodatku na firmy sprzedające nam prąd czy gaz. To jest bezczelny skok na kasę, słyszymy jednak od ekspertów rynkowych. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Czas teraz na Rzeczpospolitą. Nowy staż pracy tnie premię w urzędach. Dzięki nowym zasadom ustalania stażu pracownicy mogą szybciej liczyć na finansowe profity. Tyle, że urzędów nikt na to nie przygotował. Brakuje milionów. Skutki uboczne nowych przepisów w założeniu korzystnych dla wielu pracowników sektora publicznego wychodzą na jaw teraz, choć zmiana definicji stażu pracy obowiązuje od miesięcy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. No i na koniec Dziennik Gazeta Prawna. Dziś edycja Magazyn na weekend. Zaciskanie wspólnego pasa. Po 2027 roku Polska nie będzie już opierać swojego wzrostu na hojnych funduszach unijnych. Europa szykuje się na dołączenie do globalnej rywalizacji, więc dotychczasowe wartości pójdą w odstawkę, a także mity o różnorodności. W zbyt różnorodnym otoczeniu zanika wspólnota, także wspólnota wartości, co w rezultacie podkopuje demokrację, czyniąc ją podatną na ekstremizm. O tych tematach przeczytamy dzisiaj w Dzienniku Gazeta Prawna w magazynie Na Weekend. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już poniedziałek o godzinie 7.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: wnętrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: 12 minut zostało do godziny 8. Za nami na naszej antenie przegląd prasy ostatni w tym tygodniu, a muzycznie pojawiła się grupa Depeche Mode, później Bruce Hornsby, później Big Mountain, a przed chwilą coś z tego roku, najnowszy hymn męskiego grania nareszcie. No i nareszcie mogą powiedzieć ci, którzy czekają na najnowsze informacje, bo te pojawią się już o godzinie 8, a przedstawi je Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz, ponieważ pograliśmy po polsku, tym razem coś zagranicznego. Będzie artystka jednego utworu, ale za to jakiego. Zresztą tak sobie myślę, że no właśnie, lepiej mieć ten jeden hit, ale żeby o nim mówił cały świat, niż tworzyć całą karierę. No i właśnie tego hitu nie doczekać. Oczywiście różnie bywa, ale Joan Osborne takiego hitu doświadczyła. One of Us, gramy!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Ogrzewalnia Caritas w Poznaniu rozpoczyna działalność. Ostatnie dwa dni festiwalu Muzyka Sacromontana w Gostyniu. Coraz więcej zachorowań na COVID i grypę wśród dzieci. Początek października oznacza niższe temperatury za naszymi oknami i uruchomienie ogrzewalni Caritas w Poznaniu przy ulicy Krańcowej. Oznacza to, że osoby w kryzysie bezdomności będą mogły się w niej ogrzać od godziny 16 do 8. W przypadku spadku temperatur poniżej zera ogrzewalnia będzie funkcjonować całodobowo, mówi kierownik ogrzewalni Grzegorz Galbierczyk.
2: W pakiecie usług taka osoba może liczyć nie tylko na czas, gdzie może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też takie jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
1: W ostatnim czasie udało się zmodernizować łaźnię.
2: Wymieniliśmy prysznicę po 10 latach, 11, to faktycznie, gdzie liczymy mniej więcej rocznie jakieś 15 tysięcy wejść mamy w placówce i każda osoba, która tutaj wchodzi, przechodzi przez śluzę higieniczną, więc musi się wykąpać po prostu, jest zobligowana do tego. To muszę powiedzieć, że tutaj i tak to jest rekord, że wytrzymaliśmy po prostu na tej armaturze tak długo.
1: Ogrzewalnia przy ulicy Krańcowej w nocy będzie otwarta do końca kwietnia.
0: Informacje z Gostynia.
1: Dzieła Bacha, Händla i Scarlattiego. 3 i 4 października to dwa ostatnie dni 21. Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana 2026, który odbywa się w Bazylice na Świętej Górze w Gostyniu. Zaprasza dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
3: Koncerty poświęcone jeden właśnie też muzyce baroku, który poprowadzi pani Agnieszka Żarska razem ze swoją orkiestrą Barok Collegium 1685 z utworami Scarlattiego, Bacha i Händla. I koncert zamykający festiwal to będzie chór Politechniki Morskiej ze Szczecina w koncercie zatytułowanym Między Morzem a Niebem.
1: W programie koncertu znajdą się utwory o tematyce morskiej, sakralnej, także rozrywkowej, dzięki czemu śpiewacy będą mogli w pełni zademonstrować swoje wyjątkowe możliwości wykonawcze. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
0: Informacje z Poznania.
1: Dziś w Concordii Design w Poznaniu odbędzie się 9. edycja Wielkopolskiego Forum Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Człowiek, Natura, Równowaga, a jego gośćmi będą m.in. brytyjski psychoterapeuta Matthew Hanson, psycholożka i założycielka Polskiej Szkoły Uważności dr Julia Wall i ekolożka dr Marta Jermaczek-Sitak.
0: Informacje z kraju.
1: Jesień w pełni, chociaż pogoda dopisuje, jest coraz więcej zachorowań na COVID i grypę. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że chorują głównie dzieci.
4: Każda fala infekcji przenoszonej drogą kropelkową zaczyna się od dzieci. Dzieci przedszkolne, szkolne, one najpierw zaczynają chorować i przynoszą wirusa do domu czy do swojego otoczenia i wtedy zaczynają chorować dorośli, więc dbajmy o zabezpieczenie przede wszystkim dzieci. Jeżeli one będą w mniejszej ilości chorować, no to również ta fala będzie niższa. W tej chwili obserwujemy największe wzrosty zachorowań wśród dzieci do 10 roku życia.
1: Doktor Grzesiowski dodaje, że najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia. W ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się już ponad 700 tysięcy osób. Od 2 tygodni są też dostępne bezpłatne szczepionki przeciwko COVID-owi. Do punktów szczepień i aptek trafiło już 120 tysięcy dawek tych szczepionek.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: W Poznaniu występują przejaśnienia, a na termometrach 11 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowi ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
2: W naszym otoczeniu są osoby, które szczególnie szanujemy, uważamy za atrakcyjne i zabiegamy o ich uwagę. Są też tacy, którym poświęcamy mniej uwagi i którzy nie budzą naszego szczególnego zainteresowania. Szlachetności człowieka nie ocenia się po tym, jak traktuje tych pierwszych, ale po tym, jak odnosi się do tych drugich, mniejszych, nieatrakcyjnych, których łatwo nawet nie dostrzec. Pomyśl, kto w moim otoczeniu jest jednym z tych małych? Jak odnoszę się do tej osoby?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

22 minuty po godzinie 8 za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a przed chwilą pojawiła się Mela Koteluk i jej Żurawie Origami. A już za moment po godzinie 8.30, ostatni już w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj tematem naszego porannego wywiadu nadchodzące 24. Ekumeniczne Święto Biblii. No i o 8.30 gośćmi będą współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński, a także ksiądz dr Tomasz Siuda, prezes wydawnictwa Świętego Wojciecha. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania tej porannej rozmowy. Ona startuje już za moment, bo o godzinie 8.30. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie The Verve i

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
3: Dzisiejszymi porannymi gośćmi Radia Emaus są współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński i ksiądz dr Tomasz Siuda, prezes wydawnictwa Świętego Wojciecha. Będziemy mówić o ekumenicznym święcie Biblii, które już wkrótce się zacznie w Poznaniu i które jest niezwykle ważną uroczystością nie tylko dla tych, którym się wydaje, że znają Biblię. Czego dotyczy to święto? Dlaczego ono jest takie ważne?
4: Sama nazwa mówi o święcie, czyli jeżeli święto jest coś bardzo ważnego i za co dziękujemy. My wspólnie jako chrześcijanie różnych denominacji dziękujemy za to, co otrzymaliśmy, czyli za dar Bożego Słowa. Słowo, które nas prowadzi, a w kontekście takim ekumenicznym słowo, które jest fundamentem naszych spotkań i fundamentem przeżywania wspólnie naszej wiary, mimo że ta forma przeżywania wiary w kościołach się różni.
5: Ja tylko dodam, że to jest też sięganie do Biblii ekumenicznej, wydanej i tłumaczonej przez teologów, duszpasterzy z różnych kościołów tu w Polsce. To jest wyjątkowy dar, do czego sięgamy i też z czego też czerpiemy wiele wątków i myśli, także i w tegorocznym święcie Biblii.
3: Słowo, jeśli sądzić chociażby po modnym ostatnio pojęciu hejtu w internecie, nie dla wszystkich znaczy to samo. Czego takie święto miałoby nas nauczyć właśnie, jeśli chodzi o słowo?
4: Dla chrześcijan słowo ma wymiar bardzo głęboki, dlatego że to nie jest kwestia tej jakiejś informacji, jakiegoś nawet i kontaktu, jakiejś budowania relacji międzyludzkiej, tylko wierzymy, że poprzez Słowo Boże, Bóg przemawia do nas, czyli to Słowo jest aktualne. A więc czytając Biblię, nie tyle przypominamy sobie wydarzenia, które miały miejsce ileś lat temu, ale wierzymy, że to słowo ma wymiar także wydarzenia. I to jest, można powrócić do początków, do pierwszych wersetów Biblii, czyli do Księgi Genezis, kiedy Bóg stwarza świat poprzez słowo i wypowiedział i zaistniał. Czyli w samym rozumieniu biblijnym słowo jest też wydarzeniem. I tak jest przez rozumienie nas wszystkich chrześcijan. My się spotykamy z żywym słowem.
5: No i to słowo też nas prowadzi. Kiedy czytamy, Jezus jest drogą, prawdą, a w Ewangelii Jana odnajdujemy, na początku było słowo, więc to słowo ujmuje dzisiaj tacy, jak jesteśmy, ale też i pomaga nam uczynić kroki, dobre kroki do tego, żeby znaleźć to, co może jest ważne, cenne i jest deficytem też w moim, czy też ludzkim życiu.
3: Tegoroczne spotkanie przebiegać będą pod hasłem „Oto wszystko czynię nowo”. Co oznacza to hasło?
4: To jest z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań. Nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To, o czym wcześniej mówiłem. To Bóg powiedział, oto wszystko czynię nowe. Czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość, bo jest to słowo, które rodzi głęboką nadzieję. Nie jesteśmy pesymistami, tylko realistami i szukamy umocnienia w tych naszych codziennych zmaganiach.
5: Można też dodać jeszcze, że Bóg widzi przyszłość dla każdego z nas. Dlatego przychodzi do nas w mocy, w sile Ducha Świętego, w sposób umiejętny, delikatny, ma czas i we właściwym momencie nas kształtować i ma wszystkie komponenty ku temu, po to, żeby nasza przyszłość zawsze miała ten wymiar pozytywny, dobry, bezpieczny i też dlatego też głos chrześcijan w ramach Święta Biblii rozbrzmiewa jako świadectwo tego samego Boga, którego wierzymy i za którym podążamy.
3: program jest bardzo bogaty i taki wszechstronny, można powiedzieć. Co panowie by polecili szczególnie, o czym nie można zapomnieć podczas tegorocznego ekumenicznego Święta Biblii?
4: Najpierw nawiążę do tradycji, bo mamy 24. ekumeniczne Święto Biblii i od samego początku staraliśmy się, żeby zwrócić uwagę na ten wymiar duchowy słowa, ale także taki wymiar związany z pewną też tradycją, z kulturą, bo Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym jest tak też i kodem kulturowym. Dlatego oprócz takich wydarzeń stricte modlitewnych, na które szczególnie zapraszamy, jest także i spotkanie z muzyką, spotkanie także w ramach debaty, czyli takie intelektualne także podejście, by to słowo było przez nas lepiej zrozumiałe, lepiej przyswojone i żeby prowadziło, jak tu powiedział ksiądz superintendent, prowadziło nas przez życie. Jak już jestem przy słowie teraz, to powiem, że takim punktem centralnym, jak zawsze, jest nabożeństwo ekumeniczne. W tym roku współprzewodniczą temu nabożeństwu ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński i prezbiter Marek Głodek, zwierzchnik kościoła chrześcijan baptystów. Będzie to miało miejsce w kościele świętej Moniki, to jest Poznań Szczeszyn, we wtorek o godzinie 18:45 i to nabożeństwo będzie transmitowane przez oddział poznańskiej Telewizji Polskiej.
5: Zawsze, kiedy mówimy o słowie, to często może zapominamy, a warto o tym też tu jakby zaznaczyć kwestię, że słowo też rozbrzmiewa muzyką. To jest to uniwersalne przesłanie, dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jest wstęp wolny, dlatego tym bardziej serdecznie zapraszamy mieszkańców, pracujących studentów, tych, którzy mają czas i możliwość i pragnienie odwiedzić Poznań od 11 do 18 października tego roku.
4: Mówiliśmy o haśle, potrzeba też i zrozumienia tego przesłania Apokalipsy, stąd też zapraszamy na bardzo ciekawą debatę ekumeniczną. Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Mamy wspaniałych prelegentów. Będzie pani profesor Kalina Wojciechowska z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i pan profesor Marek Kita z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Ta debata odbędzie się w środę o godzinie 18 w Urzędzie Marszałkowskim. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo to będzie czas też takiej refleksji i właśnie zrozumienia też tego słowa, a kwestia czasów ostatecznych, myślę, nas bardzo porusza.
3: Jest niestety bardzo aktualna w dzisiejszych czasach. Ale ja chciałam jeszcze zapytać o Forum Młodych.
5: To jest idea, która powstała kilka lat temu, którą staramy się nie tylko utrzymać, ale też i dać odpowiedzialność młodym ludziom, którzy właśnie ten czas kształtują. Więc duchowni Poznańskiej Grupy Ekumenicznej raczej wsłuchują się w oczekiwanie, pragnienia i te Forum Młodych, które wybrzmiewa takim głosem, tematem stworzony do czegoś więcej. Myślę, że to jest też takie zaproszenie dla tych młodych, którzy borykają się z różnymi obawami, lękami i sytuacją, która gdzieś niepokoi ich drogi życia. Po to, żeby młodzi mogli porozmawiać w miejscu Pawilon Nowa Gazownia w poniedziałek od godziny 17:30. Tam naprawdę będzie czas dla głosu dla młodych i z młodymi.
3: A Ewangelia w mieście?
4: To od kilku lat jest też takie bardzo ciekawe spotkanie. Mianowicie duchowni z różnych dwóch kościołów komentują Ewangelię Niedzielną. To też pokazuje, że mimo, jak wspomniałem wcześniej, jest pewna różnorodność w formie wyznawania wiary, to właśnie spojrzenie na to źródło, czyli to wspólne słowo, chociaż w innym profilu, ale jest takim ubogaceniem. Jest też pogłębieniem też naszej drogi w przyjęciu tego słowa, które rodzi i pozwala, że nasza wiara dojrzewa. I to będzie w kościele świętego Jana Wianeja, mianowicie w sobotę 13 października i w tej takim prowadzeniu weźmie udział ksiądz Mirosław Tykwers, proboszcz tego kościoła, jak również pastor Robert Bożydaj. Bardzo serdecznie zapraszamy, to jest o godzinie 17. Będzie też dobre takie przygotowanie do przeżywania niedzielnej liturgii.
3: Myślę, że ekumeniczne święto Biblii 24 zapowiada się w tym roku wyjątkowo interesująco. Serdecznie wszystkich zapraszamy, a ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli ksiądz superintendent Sławomir Rodaszyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i współprzewodniczący razem z nim Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, ksiądz dr Tomasz Siuda.
5: Dziękuję bardzo i zapraszam. Program jest na stronach internetowych, facebookowych Poznańskiej Grupy Ekumenicznej i w parafiach.
4: I także na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
5: Z Panem Bogiem.
4: Z Bogiem.
1: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 9:00. Za nami na naszej antenie ostatnia już w tym tygodniu poranna rozmowa. Już niedługo będziecie mogli jej posłuchać po raz kolejny, czy to na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, czy to przez naszą aplikację mobilną, do której pobranie Was bardzo gorąco zachęcam. Możecie ją pobrać zarówno na Androida, jak i na iOS-a, ale nie musicie nic pobierać, żeby w ogóle nas słuchać. Zapraszam Was już teraz na godzinę 9:00, bo wówczas pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Za nami muzycznie Charlie Puth, a także grupa Rotar, no i cały czas trzymamy się na 90. Tym razem nieco spokojniejsze klimaty. Anna Maria Jopek i Ale Jestem.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Nieruchomości w Kościanie będą droższe. Pasa Szopińskiego w Poznaniu jednak zostanie wyburzony. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Podatek od nieruchomości w Kościanie idzie w górę. Kto będzie musiał głębiej sięgnąć do kieszeni? Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Od nowego roku najwięcej zapłacą przedsiębiorcy. Stawka za budynki związane z działalnością gospodarczą wzrośnie o 84 grosze za metr kwadratowy. Oznacza to, że Kościan będzie pobierał od przedsiębiorców prawie 32 zł za metr kwadratowy. Dla mieszkań podatek wzrośnie o 3 grosze ze złotówki i 15 groszy za metr kwadratowy do złotówki i 18 groszy za metr. Władze przekonują, że podwyżka ma przynieść miastu około 400 tysięcy złotych dodatkowych dochodów na rok. Za zmianami głosowało 12 radnych. 7 było przeciw, jedna osoba natomiast wstrzymała się od głosu. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
4: Poznańscy radni przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie obecnie znajduje się pasa Szopieńskiego. Dokument ten dopuszcza budowę mieszkań w rejonie pasażu, a to budzi sprzeciw mieszkańców, którzy nie chcą powstania rozległej zabudowy mieszkaniowej, pogorszenia warunków życia oraz likwidacji centrum handlowego, z którego korzystają na co dzień. Na te obawy odpowiada prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.
6: Brak porozumienia z inwestorem prowadził potem do degradacji danych obiektów, tego, że te obiekty były potem zamieszkiwane czy przez bezdomnych, czy przez na przykład tak jak oczowisko Romów. W związku z tym zawsze jestem za tym, żeby szukać jakichś kompromisów. Te elementy, które udało się wynegocjować, inwestycje w układzie parku, ale tak naprawdę też 32 miliony złotych, które poprawią tam bardzo mocno infrastrukturę w tym terenie. Teren, który możemy wykorzystać w szkołę, czy przedszkole, czy dom kultury.
4: Plany dewelopera zakładają, że inwestycja ma się rozpocząć w trzecim kwartale 2029 roku.
3: Informacje z Poznania.
4: Profesor Wojciech Golusiński, wybitny specjalista laryngolog, otrzymał srebrną pieczęć miasta Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak docenił w ten sposób zawodową i naukową działalność profesora, który przez wiele lat tworzył i rozwijał w Wielkopolskim Centrum Onkologii ośrodek medyczny związany z diagnostyką i leczeniem nowotworów głowy i szyi. Jest też założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, a także autorem ponad 300 publikacji. Srebrna pieczęć miasta Poznania to prestiżowe wyróżnienie honorowe przyznawane osobom i instytucjom za wybitne zasługi oraz kultywowanie wartości, które od lat są częścią lokalnej tradycji.
3: Informacje z kraju.
4: Kierowcy doczekają się obniżki na stacjach paliw. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rząd zamierza przeznaczyć pozyskane w ten sposób pieniądze na obniżenie cen paliw, jak poinformowało Polskie Radio. Co na to kierowcy?
7: Bardzo dobrze, nareszcie będzie taniej, można tankować. To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
8: Można było to szybciej zrobić, tak. Zawsze można było to szybciej podjąć decyzję, bo tak to no, 8-19 to jest trochę dłużej.
9: To nie jest wina prezydenta, taki mamy rząd. Każdy wie, że teraz nadwyżką paliw spłacamy dług.
7: No jeszcze tak patrzę, jeszcze nic się nie zmieniło, aczkolwiek czytałem w internecie, że ma być złoty 20, złoty 30 taniej. Jak ostatnio tankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
10: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
4: Do budżetu państwa z podatku od nadmiarowych dochodów firm paliwowych ma wpłynąć około 4 miliardów złotych. Wcześniej prezydent nie podpisał ustawy paliwowej i skierował projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem Karol Nawrocki złożył podpis, ale także zlecił Trybunałowi kontrolę legalności tych przepisów.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta o etymologię wyrazu otucha. Czy możemy łączyć wyraz otucha ze słowem tusza? No, możemy, bo są trochę podobne, ale raczej nie powinniśmy. Tusza to jest najczęściej otyłość. Mówimy, że ktoś jest znacznej tuszy, jeśli jest po prostu gruby. Tusza to też kadłub u zabitych zwierząt, ciało zabitego zwierzęcia. Mówimy o tuszkach, jeżeli to zwierzę nieduże, a tusza o tuszach, kiedy to zwierzę było spore. I to słowo pochodzi z tatarskiego. Tam słowo tusz oznaczało pierś. I stamtąd wywodzimy słowo tusza. Natomiast otucha już łączy się zupełnie z czymś innym. Otucha to pociecha, także podnoszenie na duchu. Mówimy dzisiaj czasem jeszcze, bo to jest archaizm, tuszę, że. Nie mówimy, że ktoś tuszy, już bardzo rzadko to byłoby stosowane, ale ja, kiedy mówię, mam nadzieję, że coś, to mogę powiedzieć też tuszę, że to się stanie. Ta otucha jest do dzisiaj czymś raczej dodawanym. Dodajemy komuś otuchy. W tym kontekście jest to najczęstsze. Ta nadzieja ma coś wspólnego także z zachętą. Kiedyś istniało słowo otuszyć, potuszyć, co znaczyło właśnie zachęcać. Ale no, historycznie nie było to takie jednoznaczne. To tuszyć, czyli ten rdzeń tusz, wskazywał na powodowanie, że coś słabnie, że coś opada, cichnie, ale właśnie także uspokaja się. Kiedy myśmy coś, powiedzmy, tuszyli, to brzmiało trochę inaczej, to powodowaliśmy, że coś stawało się spokojniejsze. A ponieważ spokój jest czymś, czego oczekujemy, co jest dla nas dobre, to dodawanie otuchy przez powodowanie spokoju, czy też może odwrotnie, uspokajanie nas przez dodawanie otuchy, no jest dosyć sensowne. Z tuszą tego nie wiążmy, a z tuszeniem owszem tak.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

do odpowiadania na pytanie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. 7148 to numer SMS w treści Emaus. Następnie imię i nazwisko. Odpowiadacie dzisiaj na pytanie, kiedy najczęściej się uśmiechacie. No i wysyłacie swoje zgłoszenie. Czekamy oczywiście i zapraszam Was do zgłaszania się w konkursie, a ja czekam już na Lilię Ładę, która już niedługo zdradzi, jakie tematy będą królować w naszych informacjach.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj

0: Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.
3: Nie wiem, jak wy, jak kojarzę ten głos gościa, który przed chwilą mówił w tej zajawce, już teraz poważnie, 9.30 w studiu Lilia Łada. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Powiedz, Lilia, jakie tematy będą w naszych informacjach, zdradź troszeczkę.
4: Będziemy oczywiście mówili o tym, że zbliża się ekumeniczne święto Biblii. To bardzo ważne święto, a w tym roku też wyjątkowo pełne atrakcji. Mhm. Na co będzie się warto wybrać i co znajdziemy na każdym z tych spotkań, oczywiście będziemy poruszać w naszych serwisach informacyjnych. Będziemy mówili też o dwukadencyjności w polskich samorządach. Mhm. PSL tutaj ma swoje zdanie na ten temat i oczywiście o tym będziemy mówić, bo jest to szalenie ważne także z punktu widzenia każdego mieszkańca danego terenu, gdzie rządzi jakiś samorząd. Mhm. O zmianach tras tramwajowych w Poznaniu od 5 października. To sądzę, z tego tu się szczególnie ucieszą studenci. Daje się już ich zauważyć w mieście i będzie miło, jeśli się przesiądą na publiczną komunikację, to korki się zmniejszą. Będziemy również mówili o nowym projekcie Akwanetu, który zaczyna akcję promującą korzystanie z kranówki, a nie z wody butelkowanej. O tym, co też ciekawego w weekend będą mogli robić seniorzy, ale nie tylko seniorzy, w wielkopolskich muzeach, placówkach kultury i tak dalej, i tak dalej. I zastanowimy się nad odpadami. Odpadami w sensie nie tylko tego, że zakończyła się niedawno zbiórka odpadów w Poznaniu. Zebrano 14 ton śmieci, wyobraź sobie, i to tylko nad rzeką, ponieważ to woda była wiodącym tematem zbiórki odpadów.
3: Sporo.
4: W tym roku. Zebrano ich sporo, ale też jest okazja do refleksji. Czy rzeczywiście system kaucyjny, który ma wiele wad i wiele osób na niego narzeka, ale też jednocześnie, czy rzeczywiście przyczynił się do tego, że w miastach i w lasach szczególnie jest czyściej, bo butelki plastikowe już nie są wyrzucane pod drzewo czy na chodnik, ale idą do skupu.
3: A to jest ciekawy wątek, bardzo
4: prawda?
3: Ciekawy wątek.
4: Będziemy też mówili o problemach z organizacją ruchu i z oznakowaniem pętli autobusowo-tramwajowej na Górczynie w Poznaniu, gdzie trwa akurat remont i gdzie jest sporo problemów ze zorientowaniem się, gdzie też te autobusy stają, gdzie mają taki postój dla kierowcy, a gdzie mają taki postój, że pasażer może wsiąść i odjechać.
3: Mm-hmm. Czy coś jeszcze, czy na razie nie?
4: No myślę, że cała reszta to już wyjdzie w serwisach.
3: A najbliższy już o godzinie 10 zaprezentuje go Lilia Łada. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wracamy do konkursu. Dzisiaj do wygrania jedna podwójna wejściówka na wydarzenie, które odbywa się w przyszłą sobotę w poznańskim Dragon Social Club. Jest to wydarzenie Song Bloom, na którym usłyszycie trójkę artystów. Jeżeli chcecie wygrać taką podwójną wejściówkę, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z dzisiejszym naszym nietypowym świętem, bo dziś mamy Światowy Dzień Uśmiechu. No i pytam Was, kiedy najczęściej się uśmiechacie? Kiedy najczęściej się uśmiechacie? Takie jest pytanie w konkursie, a koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Komu podwójną wejściówkę na Song Bloom 2026 w Poznaniu w przyszłą sobotę 10 października w Dragon Social Club? No właśnie, zapraszam Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Kuba mówi do mikrofonu, a teraz na naszej antenie muzycznie również Kuba, a nawet Kuba i Kuba.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była jedna podwójna wejściówka na wydarzenie Songbloom, które odbędzie się już przyszłą sobotę w Poznaniu w Dragon Social Club. Pytałem was dzisiaj w konkursie, kiedy najczęściej się uśmiechacie, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. No i dzisiaj wygrywa Jacek, który napisał, że najczęściej się uśmiecha, gdy świeci słońce. Jacek, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną. No i również jest to twoja nagroda, czyli ta podwójna wejściówka jest w formie wpisu na listę gości, więc po prostu podaj swoje nazwisko przy wejściu na wydarzenie. Jacek, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym konkursie. No i ja wam również bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się w poniedziałek w paśmie w środku dnia. A za moment w paśmie w środku dnia będzie z wami Arek Szymański. Dziękuję też Lili Ładzie za wszystkie serwisy informacyjne. Dzięki wielkie. Miejcie dobry piątek, miejcie dobry weekend. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 10:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wspólnota Sant'Egidio zaprasza na ekumeniczną modlitwę. Polsce nie powinno zabraknąć gazu i prądu, mówił w Poznaniu minister Miłosz Motyka. Prezydent postawił na pierwszym miejscu dobro Polaków, uważa poseł Marcin Horała. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza 5 października na ekumeniczną modlitwę Umrzeć z nadziei za uchodźców i imigrantów, którzy zginęli w drodze do Europy. Ma ona być wyrazem solidarności z uchodźcami oraz wezwaniem do szukania rozwiązań łączących bezpieczeństwo z troską humanitarną, mówi Roma Zygmunt ze wspólnoty Sant'Egidio.
3: Jest to tak naprawdę reakcja na tą wielką katastrofę, która miała miejsce w 2015 roku na Morzu Śródziemnym i właściwie wydarza się bardzo często, niemal każdego dnia ktoś ginie bądź w wodach Morza Śródziemnego, bądź na Atlantyku. Ludzie zdesperowani, którzy szukają życia bądź lepszego życia, próbując przedostać się do Europy i tracą tam życie. Jako wspólnota nie chcemy być na to obojętni i chcemy pamiętać o takich osobach i to właśnie ich historię, ich imiona będziemy przywoływać podczas tej ekumenicznej modlitwy.
2: Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 19:15 w parafii pod wezwaniem świętego Jana Wianeja w Poznaniu. Podobne modlitwy odbywają się w tych dniach w innych polskich miastach, m.in. w Koszalinie, Szczecinie, Katowicach i Warszawie.
1: Informacje z Poznania.
2: Czy Polsce nie zabraknie gazu i prądu? O tym wczoraj w Poznaniu mówił minister energii Miłosz Motyka. Szef resortu zapewnia, że w najbliższym czasie nasz kraj nie będzie miał problemów z pierwszym z wymienionych surowców.
4: Poziom zapełnienia magazynów gazu to jest 99%, a w procesie inwestycyjnym jest rozbudowa tych magazynów. Dostawy gazu do Polski są realizowane w sposób niezachwiany, jeżeli chodzi o Baltic Pipe, jeżeli chodzi o terminal. No, rekordowa liczba odbiorów terminalu LNG. Co więcej, budowany terminal FSR-u w Gdańsku także tę zdolność przyspieszy. My nie tylko jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o gaz, ale podjęliśmy też decyzję o tym, aby zintegrować krajowy system przesyłowy z systemem gazociągów tranzytowych, dzięki czemu obniżymy koszty taryf na przesył gazu przez Polskę.
2: Miłosz Motyka uspokaja również w kwestii energii elektrycznej.
4: Ubiegła zima to moment, w którym mieliśmy rekordowe zapotrzebowanie ponad 30 gigawatów brutto i przeszliśmy przez ten moment z nadwyżką, trzymając jeszcze nadwyżkę i eksportując energię. Jeszcze 2 lata temu, jeszcze 3 lata temu, mając kilka gigawatów mocy zapotrzebowania w momencie szczytowym mniej, musieliśmy importować energię, musieliśmy włączać wszystkie moce. To pokazuje, jak nasza energetyka się rozwija.
2: Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najwyższymi realnymi cenami prądu. Choć kwoty nominalnie plasują nas w środku stawki, to po uwzględnieniu siły nabywczej naszych zarobków energia elektryczna jest dla Polaków towarem luksusowym. Wyższe rachunki płacą jedynie mieszkańcy Rumunii i Czech. Eksperci przypominają, że za drastyczne obciążenie domowych budżetów odpowiada przede wszystkim powolna transformacja energetyczna i wysokie koszty emisji dwutlenku węgla.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ponad 19 tysięcy mieszkańców Poznania wzięło udział w tegorocznej akcji sprzątania świata. Do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, koordynatora poznańskich działań, zgłosiło się 170 zorganizowanych grup wolontariuszy. Sprzątanie trwało od 7 do 20 września. W tym czasie zebrano aż 14 ton odpadów.
1: Informacje z kraju.
2: Podpisując ustawę o opodatkowaniu najwyższych zysków ze sprzedaży paliw, prezydent postawił na pierwszym miejscu dobro Polaków. Taką opinię wyraził w programie trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus. Podpisanie ustawy przez Karola Nawrockiego pozwoli na wdrożenie kolejnej odsłony pakietu ceny paliwa niżej.
5: W sytuacji, gdy w tej sprawie rząd wziął Polaków na zakładników i powiedział, że nie obniży tych cen paliw, jeżeli nie będzie podpisu pod tą ustawą, choć mógłby to zrobić, bo już ten pakiet CPN 2 razy uruchamiał bez żadnej ustawy. No ale tutaj wziął Polaków, tak jak mówię, na zakładników, no to pan prezydent to dobro Polaków, żeby nie cierpieli aż tak bardzo przy każdym tankowaniu, postawił na pierwszym miejscu, zastrzegając te wszystkie swoje wątpliwości do tej ustawy, która jest po prostu zła.
2: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że skieruje podpisaną ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Jesień, jesień, złota polska jesień. Za naszym okiem oknem też i za waszymi oknami pewnie również. Piękna pogoda dzisiaj, choć słońca nie będzie tak dużo, jakbyśmy sobie tego życzyli. Będą chmury na niebie, słońce będzie się przebijać przez te chmury, ale to nie będzie taki bezchmurny dzień, to wiemy na pewno. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, to najcieplej będzie koło godziny 15, wtedy termometry w Poznaniu pokażą 23 stopnie Celsjusza, a póki co pokazują, no też całkiem nieźle. 15 stopni Celsjusza, jak na godzinę 10, to jest przecież całkiem dobry wynik. I 1029 hektopaskali na barometrach, więc ciśnienie atmosferyczne, no nie jest złe, jest dość wysokie, nawet bym powiedział, tylko jakość powietrza póki co umiarkowana. No ale liczymy na poprawę w tym względzie, prawda? Jakości powietrza?
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: może być ciężko z tą poprawą jakości powietrza, bo właśnie widzę, jaki wiatr będzie jutro. Wiesz, jaki będzie?
1: Nie wiem, ale na pewno mi powiesz.
0: 4 km na godzinę. To taki w ogóle prawie nieistniejący wiatr, a momentami tylko porwie, no jeśli w ogóle coś porwie, z prędkością 7 km na godzinę. A dzisiaj 45 km na godzinę. Nawet takie porywy wiatru należy się ich spodziewać, więc może dzisiaj się trochę tutaj oczyści, jeśli chodzi o powietrze, bo jutro to już nadziei na to nie ma. Natomiast już w nocy i jutro będą korzystne warunki biometeo. I tu się pewnie cieszysz, koleżanko.
1: Pewnie, że się cieszę, chociaż z tym jakością powietrza to mnie nie ucieszyłeś. No ale sezon grzewczy się zaczął.
0: Dobra, i teraz się uśmiechnij. Dobrze, i Lilia Łada uśmiechnięta, Arkadiusz Szymański uśmiechnięty. Zaczynamy spotkanie z wami, drodzy słuchacze Radia Emos. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Skrzydlate postacie z obrazków nad łóżkiem i z barokowych ołtarzy nie bardzo pasują do naszej rzeczywistości. Może dlatego modlitwy do aniołów najczęściej odmawiają dzieci? Dorośli co najwyżej napomykają coś o anielskiej dobroci albo cierpliwości. Zupełnie jakby dzisiejszy patron, anioł stróż, był postacią z pobożnej bajeczki. A przecież aniołowie są wśród nas na co dzień. Są z nami od momentu naszego pojawienia się na tym świecie i trwają na posterunku aż do samego końca. Pomagają w drodze do świętości i walczą o nas, gdy schodzimy na złą drogę. Jasne, że zdarza nam się ich pomoc przeoczyć. Są przecież duchami, a my mistrzami w zamykaniu oczu serc i zatykaniu uszu sumień. No i mamy jeszcze do dyspozycji najcięższy oręż, czyli naszą wolną wolę. Ale nawet gdy wytoczymy to działo, nasz anioł stróż nie zrejteruje, nie porzuci swojego posterunku po naszej prawicy. Nie uczyni tego, bo jest przecież aniołem, posłańcem Boga do jego ukochanego dziecka. Może więc warto zobaczyć w sobie raz jeszcze owo dziecko i odtąd, od dzisiaj, każdego ranka powtarzać za świętym Janem Marią Wianejem. Dzień dobry, Aniele Stróżu. Dziękuję, że przy mnie czuwałeś. Polecam Ci cały dzisiejszy dzień, wszystkie moje spotkania i wszystkich ludzi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Dobra muzyka w środku dnia.

spotkali się pod koniec lat 60. Albano Carisi i Romina Power, przez lata słynny włoski duet muzyczny i małżeństwo, ale ich związek zakończył się rozwodem w 1999 roku po rodzinnej tragedii, która była związana z zaginięciem córki. Córka została porwana w

aktorów, Tyrona Powera i Lindy Christian. No i miłość była tak gorąca, że nie czekali długo z pobraniem się. Pobrali się 26 lipca 1970 roku. Pojawią się dzisiaj w muzycznej podróży w czasie. Tak, bo dzisiaj pojawią się w związku z urodzinami Rominy Power.

0: Sakramontana.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sakramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakramontana.
0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy

0: audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
2: Wspominałem przed momentem Romina Power i Albano i ich rodzinną tragedię. Dzisiaj Romina Power, ta piosenkarka i aktorka, kończy 75 lat. Urodziła się 2 października 1951 roku, a 2 października 1950 roku urodził się Mark Rutherford, gitarzysta zespołów Genesis i Mike and the Mechanics. On kończy dzisiaj 76 lat, ale urodziny dzisiaj obchodzi także wyjątkowa postać, którą ja bardzo cenię. Sting, Gordon Matthew Sumner, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta basowy oraz kompozytor w grupie The Police. Obecnie prowadzi karierę solową, kończy dzisiaj także 75 lat. I ich teraz usłyszymy. Najpierw Genesis, potem Albano i Romina Power, a później Sting.

Jeśli ktoś z was uważnie oglądał film Leon Zawodowiec, Luca Besson, no to pewnie pamiętacie finałową scenę, kiedy Matylda sadzi kwiatek ku pamięci Leona i wtedy wybrzmiewa ten właśnie utwór Shape of My Heart i Sting. Ale pomyślałem sobie, że skoro urodziny Stinga dzisiaj, to jeszcze jeden utwór Stinga zagramy.

chwilą zwróciłem uwagę Lili na antenie, Lili Ładzie, żeby się uśmiechnęła, no bo przecież dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Ja w zasadzie nie wiedziałem o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu, no ale chyba lepiej jest się do siebie uśmiechać, niż się nie uśmiechać. A zatem jeśli teraz siedzicie obok kogoś, no i tak jakoś może nie po drodze jest wam, to myślę, że uśmiech rozwiąże wszelkie problemy i wszelkie trudne sytuacje między wami. Od tego warto zacząć, a później to już samo się jakoś potoczy, więc najpierw się uśmiechamy, tak ładnie się uśmiechamy, nie jakoś tak... szyderczo, no bo to też może być, różne rodzaje uśmiechu są oczywiście, ale ja mówię o takim szczerym uśmiechu, serdecznym, na powitanie do kogoś, albo nawet w stosunku do kogoś, kogo nie znacie. Czasami taki uśmiech może komuś zrobić dzień na przykład, albo stoicie w korku. To jest bardzo dobry moment i praktykowałem to kilka razy ostatnio, mimo trudnego charakteru mojego, jako kierowcy na drodze, to jednak okazuje się, że to działa, że jeśli się uśmiechniemy do jakiegoś współuczestnika ruchu, to można naprawdę poprawić wiele i też my się poczujemy lepiej, jeśli ten uśmiech gdzieś pójdzie w świat. Więc może to jest taki pomysł na dzisiaj. Światowy Dzień Uśmiechu, 2 października, dzisiaj właśnie.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: O, jesteś. A którędy ty tutaj weszłaś? 11 godzina już jest, więc czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolskie muzea zapraszają na weekend seniora z kulturą. Badania profilaktyczne i dyskusje o menopauzie w Poznaniu. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra Domańskiego. Oprowadzanie, spotkania i warsztaty, a wszystko to w ramach weekendu seniora z kulturą w muzeach w Poznaniu, Gołuchowie, Śmiełowie i Rogalinie. Mówi kierowniczka działu edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu Katarzyna Grabowska.
3: Zapraszamy na takie specjalne spotkanie. Na przykład Muzeum Instrumentów Muzycznych przygotowało takie spotkanie Muzealni Seniorzy, albo nasz emerytowany kustosz Muzeum Kultur Świata zaprasza na spotkanie Olędrze Wielkopolscy z Agmatwana Opowie. Czyli te spotkania na ten weekend są przygotowane specjalnie dla seniorów, ale też zapraszamy seniorów na wydarzenia, które są naszymi stałymi cyklami, tak jak na przykład w Muzeum Sztuk Użytkowych. Bardzo ciekawy wykład 07 zgłoś się, Polski Bon, Polski Design.
2: Bilet za złotówkę obowiązuje we wszystkich placówkach uczestniczących w akcji. Szczegółowy program znajduje się na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Jest Poznania.
2: Jak zadbać o zdrowie w czasie menopauzy? O tym będą rozmawiać uczestniczki wydarzenia Klimat Kobiecości. Porozmawiajmy o menopauzie, które odbędzie się 4 października w Concordii Design w Poznaniu. Jednym z elementów wydarzenia będą bezpłatne badania profilaktyczne, zapowiada radna miasta Poznania Marta Mazurek.
4: Będą też badania profilaktyczne, będzie sobie można zrobić wszystko za darmo. Od mammografii, USG piersi, tarczycy, po badania tam krwi, wzroku, gęstości kości, to jest bardzo istotne. Będzie można skonsultować się między innymi ze specjalistkami z zakresu urofizjoterapii, z trychologii, z psychologii, więc będzie można też porozmawiać jeden na jeden.
2: Do uczestniczki będą czekać również warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. A specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu opowiedzą także o tym, jak rozpoznawać pierwsze oznaki przemocy domowej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zakończył się ostatni etap remontu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Dolna Wilda w Poznaniu, który kosztował 650 tysięcy złotych i został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego Wilda Dębiec Świerczewo rowerem na Wartostradę 4. Droga dla rowerów na Dolnej Wildzie nie tylko łączy Wartostradę z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, ale jest także fragmentem międzynarodowego szlaku rowerowego Eurovelo 9.
1: Informacje z kraju.
2: Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Poinformował o tym podczas spotkania z dziennikarzami w Puławach wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.
5: Składamy dzisiaj wniosek o wotum nieufności. Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki podejmowane właśnie przez tego pana. Zaplanowany na przyszły rok rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 282,6 miliarda złotych daje sumę ponad biliona złotych zadłużenia tylko w ciągu tych 3 lat rządu Donalda Tuska i właśnie pana Domańskiego.
2: Przemysław Czarnek dodał, że niedobory wpływów podatkowych do budżetu w 2025 roku wyniosły 440 miliardów złotych, a w 2026 20 miliardów złotych. Ten stan finansów powoduje kryzys we wszystkich płaszczyznach, ocenił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No ja się teraz zastanawiam, czy po takich informacjach nie powinniśmy jeszcze raz sprawdzać warunków biometeo, albo przynajmniej naszego stanu psychicznego. Czy się dobrze czujemy, czy może trochę gorzej, może mamy jakiś taki obniżony nastrój od razu. Jeśli chodzi o to, jak jest w pogodzie dzisiaj, to 22 stopnie to jest maksimum, jakie pokażą dzisiaj termometry, ale odczuwalna temperatura w Poznaniu może być nawet na poziomie 23 stopni, ale to dopiero gdzieś około godziny 15, może 16. 45 km na godzinę. Takie porywy wiatru dzisiaj, momentami ciepło i sucho. Warunki biometeo obojętne, ale w nocy będą korzystne, więc warto poczekać do nocy i nie przespać tego, no bo to w końcu korzystny biomet będzie, to się nie co dzień zdarza, więc warto o tym pamiętać. A jutro? Jutro znowu będzie obojętny. No i jutro 21 stopni na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Pani redaktor idzie się teraz wyspać? Czy jak to
1: nie,
0: teraz
1: nie,
0: jest?
1: Nie, ja teraz idę czekać na ten korzystny biometr nocny, o którym mówiłeś.
0: A to tu będziesz w redakcji czekać?
1: Wszystko jedno, gdzie będę czekać, byleby mi się doczekała.
0: Byleby był ten korzystny biometr. No to Zalia, wracasz. Chcę powiedzieć, Zalia za chwilę zaśpiewa dla nas. Zalia, na antenie. Tylko kochaj mnie. Ale to nie oczywiście, ja nie, żebym coś sugerował, Lilio. Po prostu miłego dnia ci życzę. Lilia Łada żegna się antenowo, ale zostaje jeszcze w redakcji. Arkadiusz Szymański, ja zostaję. No i teraz właśnie Zalia. Zalia na scenie. U nas, na radiowej scenie Radia Emos.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty Ojciec Pio. Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę i odmawiaj różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg, spływają przez błogosławioną Maryję.
0: Radio Emaus.

Już za parę minut przedstawię wam propozycje kulturalne, z których być może skorzystacie, ale teraz dostałem taką propozycję co do kulinariów na dzisiaj. No bo dzisiaj piątek i skoro piątek, to może jakaś ryba do zjedzenia na przykład. No i jest taka tradycyjna szwedzka potrawa, która składa się ze sfermentowanych, czyli kiszonych śledzi bałtyckich. Choć proces fermentacji nadaje im lekko słonawy i kwasowy smak, to danie to zyskało międzynarodową sławę z powodu swojego niezwykle silnego, przytłaczającego odoru, uznawanego za jeden z najwstrętniejszych zapachów jedzenia na świecie. Aż mnie w nosie zakręciło. Nie wiem, czy mieliście okazję jeść takie śledzie. Surströmming, tak to się nazywa, szwedzka potrawa tradycyjna. Sfermentowane śledzie, ale myślę, że one może tylko w nazwie tak źle wyglądają i w tym zapachu, a w smaku mogą być całkiem niezłe. Cienki, tradycyjny szwedzki chleb i ta właśnie omasta z tego świeżego śledzia, no myślę, że takiego sfermentowanego, no to może być ciekawa propozycja kulinarna. Nie jadłem, ale też chyba nie za bardzo chciałbym to jeść. A może ktoś z was jadł? Może macie wrażenia dobre po takim śledziu?

0: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Zaczynamy od propozycji czegoś do śmiechu, czegoś do pooglądania aktorskiej sztuki na scenie. To będzie scena Kinoteatru Apollo przy ulicy Franciszka Ratajczaka 18. Tam dzisiaj spektakl gościnny Dom weselny, dwie siostry i wesele.

0: Dwie siostry, ale jakże różne siostry. To jest spektakl komediowy, w którym dwie nieprzeciętnie utalentowane aktorki, Beata Rybotycka i Joanna Żółkowska, wcielą się w rolę sióstr, które różnią się od siebie no niemal wszystkim. O czym to będzie, przekonacie się, jeśli wybierzecie się na tę sztukę. Dzisiaj o godzinie 17, a jeśli ktoś na 17 nie zdąży, to jeszcze o 20:30. Ten spektakl gościnny Dom Weselny, Dwie siostry i wesele, w reżyserii Roberta Glińskiego. W głównych rolach, przypomnę, Beata Rybotycka i Joanna Żółkowska. Także warto się wybrać i zobaczyć piękną rolę aktorek jednej i drugiej. Festiwal Moniuszkowski, Festiwal Moniuszki, czwarta odsłona, Hrabina, Stanisław Moniuszko, to dzisiaj o godzinie 18 w Teatrze Wielkim w Poznaniu przy ulicy Fredry 9. Możecie się wybrać na to wydarzenie. A jeszcze także proponuję dzisiaj oprowadzanie kuratorskie po pokazie z okazji stulecia gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. To nie co dzień można zobaczyć te ryciny i rysunki z Muzeum Narodowego w Poznaniu, a dzisiaj będzie taka okazja, bo będzie można się na to wybrać i to nie samemu, bo oprowadzać po tej wystawie będzie Agnieszka Salamon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu, no i ona doskonale to ubogaci wszelkimi informacjami potrzebnymi dla tych wszystkich, którzy tę wystawę odwiedzą. Będzie także Danuta Rościszewska i także współpracująca z nimi Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka oraz Maria Skrzypczak-Lackę. One doskonale wzbogacą wiedzę na temat wszelkich rycin, wszelkich rysunków, które w Muzeum Narodowym w jego zbiorach się znajdują. O godzinie 18:00 początek tego oprowadzania kuratorskiego. I jeszcze jedna propozycja. Gwiazdy światowych estrad, inauguracja 80. sezonu artystycznego Filharmonii Poznańskiej. Łukasz Wondraczek na fortepianie, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, a w programie m.in. Grażyna Bacewicz, uwertura na orkiestrę symfoniczną, Ferenc Liszt, drugi koncert fortepianowy A-dur S-125, Karol Szymanowski, druga symfonia B-dur opus 19, no i to o godzinie 19 w Filharmonii Poznańskiej w auli UAM będziecie mogli posłuchać tych wyjątkowych gwiazd światowych estrad, bo będą prezentowane właśnie takie utwory przez Filharmonię Poznańską dzisiaj o godzinie 19, a w zasadzie od godziny 19. Więc jeśli chcecie wybrać się na spotkanie z kulturą, no to tylko należy wyjść z domu i spotkać się z tą kulturą. Ona jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. To był serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

Już za chwilę na naszej antenie modlitwa Anioł Pański, do której serdecznie Was zachęcam. Gdziekolwiek jesteście, bo to można w samochodzie sobie odmówić taką modlitwę, odśpiewać nawet. A potem już po godzinie 12 u nas na antenie informacje Radia Emaus i te informacje przedstawi Piotr Wielicki. On będzie popołudniowym wydawcą informacji Radia Emaus i jego będziecie słyszeć dzisiaj do godziny 17.30. Nie, no nawet dłużej, bo potem jeszcze podsumowanie dnia, więc to wszystko Piotr będzie dzisiaj za to odpowiadał, więc zachęcam do tego, żebyście byli na bieżąco i pozostali z nami. Za chwilę u nas na antenie pojawi się Oskar Cyms, się pojawi i zaśpiewa Bez końca. Taki utwór Bez końca, a nie, że będzie śpiewał u nas Bez końca, bo potem jeszcze myślę, że zdążę chwilę zaśpiewać grupa Coldplay tuż przed godziną 12, no a potem oczywiście kolejne punkty naszego programu. O 12.30 na przykład zapraszam na spotkanie z atrakcjami w Wielkopolsce. Wielkopolska nie tylko na weekend. Ta audycja co tydzień pojawia się u nas na antenie i dzisiaj także będzie o 12.30. Zachęcam. Ale najpierw po drodze jeszcze Anioł Pański, a potem informacje Radia Emaus.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.

kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Ceny paliw w dół. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W niedzielę 25. edycja Poznań Maratonu. Będą utrudnienia. Ruszają prace nad dokumentacją dotyczącą przebudowy poznańskiej areny. Będzie wyczekiwana przez kierowców obniżka cen paliw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią odrzucił i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Z pieniędzy z podatku nałożonego na firmy paliwowe rząd sfinansuje obniżenie cen benzyny. Według kierowców prezydent niepotrzebnie zwlekał z podpisaniem ustawy.
4: To jego wina, że paliwo jest takie drogie, bo mogło być tańsze od dawna. Tylko że on nie chciał, bo wetował.
5: Powinien się zgadzać albo negocjować w sposób właściwy z rządem.
6: To mogło być chyba podjęta decyzja, już mogła być o wiele wcześniej, tak? A nie tylko dopiero podwyżka i tutaj nagle jest obniżka.
5: Chyba co, i tak muszę jeździć, i tak tankuję, więc czy to będzie kosztowało 8, 19 czy 7, to pewnie będzie fajniej, bo będzie mniej na tym. A ja i tak tankuję za 5 dych zawsze.
3: Karol Nawrocki skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny także podpisaną wersję ustawy. Jego wątpliwości budzi m.in. objęcie podatkiem zysków firm paliwowych sprzed wprowadzenia nowych przepisów, ponieważ co do zasady prawo nie powinno działać wstecz. W niedzielę 25. edycja poznańskiego maratonu. Pierwsze utrudnienia zaczną się od wczesnych godzin porannych, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
7: Trasa tego Poznań Maratonu przebiega przez kilka dzielnic Poznania i faktycznie może mieć to duży wpływ. Te utrudnienia rozpoczną się już od wczesnych godzin porannych. Pierwsze zamknięcia ulic, głównie mówię tutaj ulicy Bułkowskiej, gdzie ten start biegu się rozpocznie pomiędzy ulicą Schillinga a Roosevelta, rozpocznie się już od godziny 6. Kolejne zamknięcia już blisko od godziny 8.30 i sukcesywnie będziemy otwierali trasę tego biegu po przebiegnięciu ostatniego uczestnika maratonu.
3: Największe problemy z przejazdem wystąpią w centrum miasta, dodaje policjant.
7: Główne arterie, jak będziemy się przemieszczali, ale także same miejsce Starego Miasta, Starego Rynku. Ścisłe centrum to oczywiście będą punkty newralgiczne, ale będziemy tam, aby ten ruch udrażniać i ułatwiać mieszkańcom przemieszczanie się.
3: Podczas biegu trasę będzie można przeciąć przez jedną z 49 śluz. Z wyłączeniem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej trzeba się liczyć również jutro. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 odcinek od Grochowskiej do Bałtyku będzie zamknięty od 9 do 11.15, a fragment od Schillinga do Bałtyku od godziny 6. Miliony wróciły do budżetu państwa. Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała w ostatnim czasie jedną z firm działających w branży public relations i komunikacji marketingowej. Jak się okazało, błędnie rozliczała ona podatek, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
8: Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego potwierdziła ustalenia analityków dotyczące braku opodatkowania dywidend na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółka zgodziła się z ustaleniami kontroli i skorygowała deklarację za lata 2022-2024.
3: Po korekcie do budżetu państwa trafiło ponad 40 milionów złotych zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy poznańskiej areny. Dokumenty przedprojektowe będą podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj. Po przebudowie do obiektu będą mogły wrócić imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia. Według wstępnych założeń obiekt powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Jak ja bardzo lubię, jak jakość powietrza słucha tego, co mówimy w Radiu Emaus i z umiarkowanej zrobiła się dobra, więc mamy lepszą jakość powietrza w Poznaniu niż przed godziną. No niestety nie słucha nas biomet, bo biomet jak obojętny był, tak obojętny jest, a korzystny będzie dopiero w nocy. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę teraz, 19 stopni na termometrach w Poznaniu, odczuwalna temperatura 18 stopni, ale ostatnie słowo, temperatura powie o godzinie 15, wtedy to termometry w Poznaniu mają, bo taki jest plan, pokazać nawet 23 stopnie Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To już 9 minut po godzinie 12. Za 21 minut na naszej antenie pojawi się Maciej Gładysz i będzie chyba z nim Jacek Cieślewicz, chociaż pewny nie jestem, i zaproszą do naszego regionu. Wielkopolska nie tylko na weekend o 12.30 na naszej antenie. Zapraszamy serdecznie.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Co to znaczy stać się jak dziecko? Dziecko z dzisiejszej Ewangelii przyszło natychmiast po tym, jak Jezus je zawołał. Nie bało się zaufać, nie czekało. Czasem w moim sercu pojawia się myśl, przynaglenie do działania, do pomocy, do reakcji na zło, do podjęcia decyzji, z którą zwlekam długie lata. Mam się stać jak dziecko, to znaczy nie bagatelizować jego wołania. Z podjęciem jakich działań, decyzji bardzo długo już zwlekam?

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego gorila.
1: No ja tak a propos finału tego utworu Za daleko, który wyśpiewał Mrozu i Vito Bambino, o tym, że chyba za mocno przyprawiłem tego grilla. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz, nie tylko ja, no ale redakcyjnie tak dziękujemy naszym zespołem za ogórki kwaszone, kiszone, które nam słuchacz dostarczył do redakcji. No przepychota te ogórki były, ale były już, także to już jest przeszłość. Bardzo dziękujemy za też takie nieoczywiste prezenty, które czasami do nas przynosicie, drodzy słuchacze. Nie żebym tutaj prosił o takie prezenty, ale ja po prostu z serdecznymi podziękowaniami dla was za to, że ta interakcja to nie tylko słowo, to czasami jest coś więcej, to nie tylko jest uśmiech, to czasami jest jakieś zatrzymanie się gdzieś przy odbiorze nagrody. Bardzo, bardzo za to wszystko dziękujemy. To naprawdę nam pokazuje, że to, co my tutaj robimy, ma sens i że ta interakcja, która między nami zachodzi, chociażby w krótkiej wiadomości tekstowej, w jakiejś emotikonce przysłanej SMS-em na 601 077 033, to naprawdę ma dla nas bardzo duże znaczenie i za to bardzo, bardzo wam dziękujemy. Wielkopolska nie tylko na weekend, już za 7 minut na naszej antenie. Zobaczymy, dokąd nas zabierze Maciej Gładysz i jego gość. Ale to zobaczymy, bo ja nie wiem, tak naprawdę nie wiem, dokąd idziemy dzisiaj.

0: Reklama.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
4: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
5: Dzień dobry.
4: Jaką dzisiaj masz dla nas propozycję? Wiem, że dosyć nietypową, ciekawą, wyjątkową.
5: Co, my rozmawialiśmy już tyle razy o Wielkopolsce, że coraz częściej musimy się sięgać po tematy nietypowe, oryginalne, zaskakujące.
4: Nie, ale jak widać, ta nasza Wielkopolska jest niesamowita, skoro już ponad 100 odcinków za nami, a my cały czas jeszcze możemy mówić i mówić i mówić.
5: No, czasami trzeba ubrać miejsca, w których już byliśmy, w zupełnie nowe szaty i poszukać nowych wątków ciekawych. I taki wątek mamy dzisiaj, mianowicie wyruszymy na wycieczkę śladami biskupich rezydencji. W Wielkopolsce oczywiście.
4: Czyli Poznanie Gniezno.

0: Nie.
1: I Kalisz.
0: No taka odpowiedź byłaby bardzo prosta, natomiast niekoniecznie. Pamiętajmy o tym, że biskupi czy arcybiskupi też, no pamiętajmy, że każdy w danej Rzeczpospolitej, każdy biskup, jak gdyby i arcybiskup był też senatorem, czyli tak naprawdę byli jednocześnie ludźmi, którzy byli blisko króla i którzy de facto w Polsce sprawowali też, czy współsprawowali władzę, musi mieć też odpowiednie rezydencje. Pamiętajmy też, co jest bardzo istotne, że to nie tylko przecież duchowni, ale wszyscy świeccy, troszkę bardziej zamożni, często rezydencje w mieście i poza miastem, nie tylko dla doznań estetycznych, wypoczynkowych, ale też chociażby bardzo pragmatycznie przychodził mur, czy tak zwana zaraza, no to warto było z takiego miasta wyjechać. Zresztą, kto czytał chociażby na przykład Decameron, tutaj już przenosimy się do Italii, tam przecież akcja dzieje się tym, że ci bogaci mieszkańcy się wynieśli na prowincję, żeby zarazę przetrzymać. Ale nie o tamtych odległych czasach, tylko raczej o tym, co z tych biskupi rezydencji zostało. Powiedzieć oczywiście Poznań i Gniezno, to jest oczywiste skojarzenie i faktycznie i w Poznaniu i Gnieźnie mamy pałac arcybiskupi. Jeden jest na Ostrowie Tumskim, drugi jest na Wzgórzu Lecha, czy już tak troszeczkę poniżej tego Wzgórza Lecha. Wszyscy kojarzą, że jak się wychodzi z ogonia drzwi gnieźnieńskie, no to naprzeciwko jest ten pałac arcybiskupi. No to pewnie zaczynając może od Gniezna, tak od tej strony, tak już jesteśmy na Wzgórzu Lecha. Słyszałem kiedyś anegdotkę, jak jeden z przewodników gnieźnieńskich mówił, że czy właściwie odpowiedział na pytanie, a dlaczego on jest taki w sumie nieduży? No przecież arcybiskup gnieźnieński jest prymasem Polski, jest jak gdyby tym, no jak to się mówi, pierwszym wśród równych. No to wynikało z tego, że przecież przez bardzo wiele lat była ta unia personalna między Warszawą a Gnieznem, no i prymas dużo części przybywał w Warszawie. Jak ktoś był w Warszawie, no to wie, że tam pałac prymasowski jest troszkę większy. Co nie zmienia faktu, że ten w Gnieźnie też jest warty odnotowania. Za jego budową w ogóle stoi chyba jeden z najbardziej słynnych niemieckich architektów, czyli Karl Friedrich Schinkel, ten, który przecież pół Berlina zbudował i bardzo dużo pałaców i obiektów innych w Wielkopolsce też spod jego ręki na desce koślarskiej wyszło. Co się nie zachwala w naszych czasów, no to jest Zamek Gnieźnieński. Przecież w Gnieźnie był przez długie czasy zamek nad jeziorem Jelonek, tym, który jest. To jest okolice dzisiejszej ulicy Jeziornej. I on niestety no, popadł w ruinę, ponieważ ci arcybiskupi tam w pewnym momencie rzadko przebywali, więc ostatecznie rozebrano go, a cegłę sprzedano też takim wielkopolską gospodarnością, przecież nie może się zmarnować.
2: No, ale mówiłeś, że Poznań Gniezno to te oczywiste takie tropy, ale nie jedyne.
0: Nie jedyne, bo mamy też te rezydencje oczywiście wiejskie. Dla poznańskich biskupów taką jedną z ciekawszych rezydencji, no to przede wszystkim są, to jest Ciążeń. Czyli tutaj jesteśmy okolice Pyzdr nad Wartą, właściwie to jest Nadwarciański Park Krajobrazowy. Tutaj ten fyrtel gdzieś między tam Śremem a Koninem jesteśmy. Przepiękna okolica, ja w ogóle bardzo lubię tam wracać, szczególnie wiosną, no bo wtedy, kiedy wszystkie te migrujące ptaki na te nadwarciańskie rozlewiska przylatują. Ale jest to też ciekawe miejsce kulturowo, chociażby właśnie przez pałac w Ciążeniu. On w ogóle, to jest taka budowla o charakterze przede wszystkim rokokowym, taki późno barokowy z elementami klasycyzmu, bardzo okazała. To jest wysokiej klasy architektura, a mogła być jeszcze większa, ponieważ jak gdyby to, co widzimy dzisiaj, było tylko zaczątkiem dużo większego planu na rezydencję. I tak jak już się wczytywałem w te projekty, jak to, czy właściwie opisy, jak to miało być zrobione, no to byśmy mieli taki być może drugi rogalin nad Wartą położony. Zresztą tam jednym z biskupów był też przedstawiciel rodu Raczyński, więc na pewno rodzinne wzorce by gdzieś tam do tego Ciążenia przeszczepił. Co ciekawe, dzisiaj pałac należy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest tam Dom Pracy Twórczej, jest tam też biblioteka, która jest, z tego co wiem, największym w Polsce zbiorem dzieł masońskich, które są tam przetrzymywane. Do pałacu no tak po prostu wejść nie można, ale ogród jest otwarty i do tego warto skorzystać z tej możliwości i po prostu przejść na spacer. Szczególnie czy to jesienią, czy wiosną, każda para roku będzie dobra.
2: Czy jeszcze gdzieś te rezydencje możemy spotkać, biskupie?
0: Tak, jest jedna ciekawa bardzo i chyba najmniej znana, to jest rezydencja w ogóle w Buku, która też należała do biskupów poznańskich. Tam był też ważny epizod, bo w tej rezydencji, tej takiej no wtedy małomiasteczkowej rezydencji, zmarł chyba jeden z najsłynniejszych poznańskich biskupów, czyli Jan Lubrański, ten, który i Akademię powołał w Poznaniu i tak naprawdę był głównym twórcą, architektem nowożytnej przebudowy Ostrowa Tumskiego. Wygląda on jak duża okazała kamienica, więc można przejść obok i nie zwrócić uwagi, ale warto poszukać będąc w Buku, bo jest to bardzo, bardzo ładny i ciekawy budynek z tą całą swoją historią.
2: Czyli mamy Ciążeń, mamy Buk, jeszcze gdzieś się wybierzemy?
0: Można podjechać do Krobi. W Krobi najmniej się zostało tam, bo kiedyś zamek został, tu się nam wyspa zamkowa w Krobi, gdzie był też zamek biskupów poznańskich. On też został niestety, jak bardzo wiele wielkopolskich zamków, rozebrany na przełomie XVIII i XIX wieku. Poznaniar był w złym stanie technicznym, często była to ruina. Tam stoją dzisiaj inne budynki, już XIX-wieczne, natomiast jak gdyby sam zarys tego dawnego zamku i ta wyspa zamkowa do naszych czasów przetrwały.
2: Z rezydencjami biskupów poznańskich jest jeszcze jedna ciekawostka, bo gdybyśmy chcieli się wybrać na taki spacer, czy podróż bardziej szlakiem rezydencji biskupów poznańskich, to musielibyśmy też wybrać się daleko poza Wielkopolskę.
0: O, takich miejsc można podhaczyć dużo więcej. No chyba tym najsłynniejszym, który przychodzi mi do głowy, no to jest zamek w Uniejowie. Znaczy, tutaj jak gdyby taką gwiazdkę dodamy do tej opowieści, no bo u niej to jest historyczna Wielkopolska. Zawsze mówię, że z tych różnych atrakcji turystycznych, których nam w tej administracyjnej Wielkopolsce brakuje, no to u niej byłby gdzieś na pierwszym miejscu prawdopodobnie. Ale to właśnie zamek biskupów poznańskich tam w tym Uniejowie. Stąd dzisiaj kojarzymy Uniejów z termami. Dobre skojarzenie, natomiast faktycznie zamek przebudowany później na hotel, salę konferencyjną, restaurację, ale tu dzisiaj jest to bardzo zamkowy zamek z wieżą, tym zwanym stołpem, czyli tą wieżą obronną i faktycznie można tam wejść i go zobaczyć.
2: Generalnie chyba podróżując po ziemi łódzkiej, czy może nawet bardziej po Mazowszu, tutaj okolice Warszawy, to myślę, że nieraz byśmy natrafili na czy to pozostałości rezydencji, czy w ogóle na jakiekolwiek ślady związane z biskupami poznańskimi.
0: No jest ich całkiem sporo, to nie wiem, czy tam starczy czasu, żeby je wszystkie wymienić, ale no jeszcze by się na pewno kilka znalazło.
2: To zapraszamy, zachęcamy, szlak bardzo nieoczywisty, ale też myślę ciekawy do odkrycia i jak się okazuje wykraczający daleko poza Wielkopolskę.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

No zdecydowanie nie tak wyobrażali sobie Grecy początek października. Mam obraz z wczoraj, z Grecji, z wyspy Kreta. Co tam się wydarzyło? Zdjęcia z Heraklionu no, przyprawiają o zawrót głowy. W niektórych regionach suma opadów przekroczyła 300 mm. Ulewne deszcze, porywisty wiatr. Grecy liczą straty, a to jeszcze nie koniec, bo mnóstwo samochodów poprzesuwanych, poniszczonych. Te samochody, które były przesuwane przez fale wody, niszczyły także mosty. Służby otrzymały setki zgłoszeń o podtopieniach na Krecie. No, Kreteńczycy są przerażeni, bo to też może źle wróżyć dla turystyki na tej wyjątkowej wyspie. Być może ktoś z was był na Krecie. Miałem okazję tam być. No, wyjątkowe miejsce, niesamowite miejsce. Huraganowe wiatry na Morzu Egejskim, one spowodowały te zakłócenia, ale też zakłóciły ruch promowy, więc dopłynąć na Kretę to też nie jest teraz taka prosta sprawa. A ci, którzy tam dopłynęli, to mieli problem też z odpłynięciem z tej największej wyspy na Morzu Śródziemnym. Kreteńczycy liczą straty, Grecy liczą straty, huraganowe deszcze na Krecie. Radio

Historia, moi drodzy, dzieje się na naszych oczach. Jest podsumowanie września tego roku. Miniony miesiąc, po raz pierwszy w historii polskiej telewizji mecz siatkarskiej reprezentacji Polski osiągnął wyższą oglądalność niż spotkanie narodowej kadry w piłce nożnej rozgrywane w tym samym czasie. No i to historia dzieje się na naszych oczach, bo jednak chcemy oglądać sukcesy, a nie porażki. Chcemy oglądać dobrą grę, a nie taką byle jaką. I okazuje się, że jeśli chodzi o te dane telemetryczne, to dotyczą one wyłącznie tradycyjnej telewizji naziemnej, satelitarnej i kablowej i nie uwzględniają streamingu online, gdzie przewaga siatkarzy w tej oglądalności mogłaby być jeszcze większa. To informacje, które podają sportowefakty.pl. No i okazuje się, że do tej pory piłka nożna była absolutnie nietykalna pod względem liczby widzów, jednak gigantyczne sukcesy podopiecznych Nikoli Grbicia oraz słabsza forma piłkarzy, słabsza, mało powiedziane, doprowadziły do historycznego przełomu w rankingach. No i pytanie, czy to jest fala, która się już odwróciła i tak już zostanie? Zobaczymy. Jeśli się piłkarze nie poprawią, no to wydaje mi się, że teraz będziemy oglądać głównie siatkówkę. Brawo siatkarze! A tak swoją drogą wypatruję Michała Bondyry. Ciekawe, co on na ten temat. Jeśli pojawi się gdzieś tutaj w redakcji, to na pewno ściągnę go na kilka słów na antenę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 13:00 punktualnie.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W szkole podstawowej nr 12 w Lesznie powstanie przedszkole. Mniej butelek i puszek w lasach. Leśnicy podsumowali rok działania systemu kaucyjnego. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, radzą eksperci. Zespół szkolno-przedszkolny powstanie w szkole podstawowej nr 12 w Lesznie. Zapowiedział to wiceprezydent Maciej Grabianowski podczas spotkania władz miasta z mieszkańcami. Szkoła idealnie się do tego nadaje, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
3: Stąd decyzja o tym, aby część klas przeznaczyć na sale przedszkolne. Jest to spowodowane także tym, że wygaszamy w tej chwili przedszkole, które działa tuż obok w jednym z bloków należących do spółdzielni mieszkaniowej. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy dopiero tutaj w fazie projektowania.
2: Chodzi o przedszkole miejskie nr 21. W planowanych 3 oddziałach miałoby się znaleźć 72 dzieci. Wiceprezydent Maciej Grabianowski podkreślał również, że miasto zamierza przeprowadzić termomodernizację budynku. Do końca grudnia ma zostać przygotowana dokumentacja inwestycji. Mniej butelek i puszek w lasach. To zdaniem leśników efekt działającego od roku w Polsce systemu kaucyjnego. Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich Łukasz Polakowski zauważa, że w poznańskich lasach komunalnych mieszkańcy i turyści coraz rzadziej zostawiają plastikowe opakowania.
4: Widać to w śmietnikach, tak, że jednak nie ma tylu przepełnionych śmietników, bo te butelki jednak zapełniały w szybkim tempie te śmietniki.
2: Pracownicy lasów nie mają jeszcze ostatecznych danych, o ile mniej śmieci jest zbieranych, ale Łukasz Polakowski przekonuje, że ich ilość zmniejszy się o kilka ton. Odpadów jest jednak dalej sporo.
4: Pozostaje problem jednak tych małych takich opakowań szklanych, tak zwanych małpek, bądź też takich plastikowych, większych butelek, które nie są też w systemie kaucyjnym.
2: Według danych Ministerstwa Klimatu w ciągu roku zebrano 5 miliardów butelek i puszek kaucyjnych. W Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zwrotu. Ponad 200 placówek edukacyjnych na terenie poznańskiego obszaru metropolitalnego zostanie wyposażonych w czujniki jakości powietrza. To kontynuacja projektu realizowanego przez Metropolię Poznań od 2018 roku oraz kolejny etap współpracy z naukową i akademicką siecią komputerową w ramach edukacyjnej sieci antysmogowej. Do czerwca 2028 roku w placówkach edukacyjnych na terenie wszystkich samorządów Metropolii Poznań działać będzie gęsta sieć czujników monitorujących jakość powietrza. Urządzenia będą mierzyć stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, a także temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Rozmieszczenie czujników umożliwi bieżące monitorowanie parametrów powietrza w różnych częściach obszaru metropolitalnego. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. To też działanie wymagane przez prawo, które nakazuje dokonania pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
5: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon.
2: Eksperci i strażacy apelują również o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym, według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: zerkamy na termometr w Poznaniu i wszystko idzie zgodnie z planem. Jest 13 i 20 stopni na termometrach. I tak miało być, ale to jeszcze nie koniec, bo najwyższy wskaźnik, termometry najwięcej pokażą stopni o godzinie 15. Wtedy aż 23 stopnie w cieniu w Poznaniu. No a cienia można znaleźć gdzieś cień w Poznaniu. Słońce jest, ale cień też się znajdzie. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra, a więc też nie jest źle. No i bardzo wysokie już ciśnienie, bo 1031 hektopaskali, a więc to już naprawdę czuć, że to ciśnienie jest imponująco wysokie. Zachód słońca dzisiaj o 18.28. Jaka szkoda, że tak szybko słońce nam się chowa za horyzontem. Mogłoby pozostać z nami dłużej i ten dzień by był dłuższy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

dla tych, którzy dbają o czystość mowy polskiej i poprawne mówienie, to ja mam dobre informacje, bo profesor Jerzy Bralczyk pojawia się częściej niż raz w ciągu dnia u nas na antenie. Musicie być czujni, musicie słuchać Radia Emaus, a wtedy na pewno usłyszycie też profesora Jerzego Bralczyka i jego słowa o języku polskim. Słowo o słowie też pojawia się u nas, ten felieton na naszej antenie, kilkakrotnie w ciągu doby, także bądźcie uważni. 6 minut, prawie już 7 minut po godzinie 13:00 zagramy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
2: W naszym otoczeniu są osoby, które szczególnie szanujemy, uważamy za atrakcyjne i zabiegamy o ich uwagę. Są też tacy, którym poświęcamy mniej uwagi i którzy nie budzą naszego szczególnego zainteresowania. Szlachetności człowieka nie ocenia się po tym, jak traktuje tych pierwszych, ale po tym, jak odnosi się do tych drugich, mniejszych, nieatrakcyjnych, których łatwo nawet nie dostrzec. Pomyśl, kto w moim otoczeniu jest jednym z tych małych? Jak odnoszę się do tej osoby?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Uwaga kierowcy, planujący jechać drogą S5 na wysokości Kościana. Bo tam właśnie kolizja trzech samochodów. Trzy samochody zderzyły się na wysokości Kościana w kierunku Poznania. Zablokowany jest jeden pas. No i ta sytuacja jeszcze trochę potrwa, bo trzeba posprzątać po tym, co tam się wydarzyło. Nie mam informacji o rannych, o ewentualnych ofiarach w ludziach. Natomiast kolizja trzech samochodów to jest fakt, który się wydarzył na trasie S5 na wysokości Kościana w kierunku Poznania. Zablokowany jest tam jeden pas, więc uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, a jeśli możecie ominąć to miejsce i tak, żeby nie nadłożyć za bardzo drogi, to myślę, że warto to może rozważyć, bo postój tam na zwężeniu związanym z tą kolizją może być dużo większym utrudnieniem niż ominięcie tego punktu, jeśli jesteście w stanie to zrobić. Kościan z piątka, tam w kierunku Poznania kolizja trzech samochodów i zablokowany jeden pas. To dla kierowców specjalna informacja.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Nie ukrywam, że cały czas próbuję wypatrzeć gdzieś tutaj u nas w redakcji Michała Bondyrę, żeby spytać go o ten ranking, że kibice siatkarscy wyprzedzili kibiców piłkarskich i oglądalność siatkarzy była wyższa niż piłkarskich zmagań, bo pewnie Michał na ten temat ma swoje zdanie, ale jeśli chodzi o samego Michała, to dzisiaj o 18.30 hartowo na sportowo, bo to dzisiaj piątek, a więc będzie podsumowanie minionego tygodnia, jeśli chodzi o sport, chociaż bardziej to będą tematy sportowe, niekoniecznie podsumowujące to, co się w tym tygodniu działo, choć myślę, że na to też znajdzie się przestrzeń w audycji Michała, no, ale dzisiaj także faktycznie podsumowanie mijających 7 dni, bo o godzinie 20.10 Ania Hajduczek i suma tygodnia. No jak sama nazwa wskazuje, to będzie podsumowanie tego tygodnia. Najważniejsze rzeczy tam pewnie usłyszycie o tym, co mogło wam umknąć w ciągu tygodnia, ale pewnie będzie też jakiś temat przewodni. To już Ania poprowadzi ten program. 20.10 suma tygodnia zaprasza Ania Hajduczek. A teraz zabieram was do parku rozrywki, a tak naprawdę to do tego, co w naszym życiu się dzieje, bo nasze życie to czasami taki park rozrywki, taki roller coaster. Ronan Keating. Ronan Keating o tym, że życie to jest roller coaster czasami.

momentem Dua Lipa na naszej antenie, ale za chwilę zagramy po polsku i to będzie Dawid Podsiadło, człowiek, który wypełnia stadiony swoimi koncertami. Wydawało się kiedyś, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby takie wielkie stadiony jak Stadion Narodowy czy inne stadiony w Polsce wypełniał polski wokalista. A tu się okazuje, że proszę bardzo, można to zrobić i to po same brzegi, że tylu fanów mają polscy artyści i dzisiaj polska muzyka jest naprawdę słuchana, że my też oczywiście idziemy w tym duchu i tym nurtem płyniemy, więc za chwilę u nas pięknie płyniesz i to będzie Dawid Podsiadło, ale nie tylko on jeszcze pojawi się w tej godzinie, bo przypomnimy jeszcze też wyjątkowego człowieka, jakim był Grzegorz Ciechowski i grupa Republika. Oni też jeszcze w tej godzinie u nas, tuż przed serwisem informacyjnym, pojawią się na antenie. No ale najpierw wchodzi on, Dawid Podsiadło. I nie, że cały na biało.

Grzegorz Ciechowski już za chwilę tutaj się pojawi. Mówię, że Grzegorz Ciechowski, ale to będzie bardzo przejmujący utwór. Jeśli się wsłuchacie w ten utwór, w słowa tej piosenki, no to naprawdę on jest tak głęboki w swoim przekazie, że często wywołuje łzy u osób, które mają trudny dzień. Więc jeśli ktoś z was ma trudny dzień, to proszę może nie do końca do siebie brać ten utwór, ale słowa są przepiękne. Republika, odchodząc.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 14 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zbliża się ekumeniczne święto Biblii. MON przygotowuje projekt ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do udziału w modlitwie w intencji uchodźców. Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna, nabożeństwo, modlitwa w duchu TZ oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe”. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
3: Z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań, nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
2: Słowo będziemy chcieli przekazać poprzez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rotaszyński.
4: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jestem wolny.
2: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa od 11 do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje projekt ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Ma on usprawnić system kierowania obroną państwa i przyspieszyć proces przerzucania wojsk w newralgiczne miejsca. Na antenie Polskiego Radia 24 podpułkownik Maciej Moryc, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wskazał, że takie rozwiązanie jest konieczne wobec zagrożeń poniżej progu wojny.
5: Jest to konieczność rozbudowywania świadomości instytucji publicznych w kierunku tego, że funkcjonujemy w specyficznych czasach, w których te zagrożenia niekoniecznie są bardzo proste do zidentyfikowania. Konieczne jest zgrywanie jednostek MON-u z jednostkami, które zapewniają bezpieczeństwo wewnętrzne, takim jak policja. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania personelu cywilnego.
2: Przygotowywany projekt pozwoli na szybszy przerzut wojsk, a także lepsze przygotowanie infrastruktury do działań sił zbrojnych. Zwiększona ma być też liczba jednostek w systemie stałych dyżurów obronnych, a system szkoleń, ćwiczeń i kursów ma zostać dostosowany do obecnej sytuacji. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do udziału w ekumenicznej modlitwie Umrzeć z nadziei w intencji uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. Podczas modlitwy wspominane będą osoby, które zginęły w drodze do Europy i na inne kontynenty w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Wymienione zostaną imiona i historie konkretnych osób. Od 1990 roku podróże nadziei kosztowały życie ponad 76 tysięcy osób. Kilkadziesiąt z nich straciło życie w ciągu ostatnich kilku lat na polsko-białoruskiej granicy. Nabożeństwo odbędzie się w poniedziałek, 5 października o godzinie 19:15 w kościele świętego Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu. A 6 listopada w zabytkowych wnętrzach Dworu Skrzynki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Koncert prapremierowy najnowszego albumu Wyczółkowski – Inspiracje w wykonaniu kwintetu Ares Hadzi-Nikolał. Przedsięwzięcie stanowi artystyczny hołd złożony Leonowi Wyczółkowskiemu, wybitnemu malarzowi i grafikowi w 90. rocznicę jego śmierci. Koncert wpisuje się w cykl działań realizowanych przez Instytut Skrzynki oraz Fundację Instytutu Skrzynki z okazji przypadającej w tym roku właśnie 90. rocznicy śmierci Leona Wyczółkowskiego. Projekt ukazuje niecodzienne połączenie dwóch światów, malarskiej wrażliwości i języka muzycznego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie na termometrach w Poznaniu, odczuwalna temperatura nieco niższa, 21 stopni, a jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no imponujące, bardzo wysokie, można powiedzieć, 1031 hektopaskali. Takie jest ciśnienie atmosferyczne teraz w Poznaniu. Jeśli chodzi o jakość powietrza, jest dobra i tu nie mamy się czym przejmować. Przejaśnienia są, błękitne niebo gdzieniegdzie widać, chmur też sporo, ale to nie są chmury deszczowe, na pewno nie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta o etymologię wyrazu otucha. Czy możemy łączyć wyraz otucha ze słowem tusza? No, możemy, bo są trochę podobne, ale raczej nie powinniśmy. Tusza to jest najczęściej otyłość. Mówimy, że ktoś jest znacznej tuszy, jeśli jest po prostu gruby. Tusza to też kadłub u zabitych zwierząt, ciało zabitego zwierzęcia. Mówimy o tuszkach, jeżeli to zwierzę nieduże, a tusza o tuszach, kiedy to zwierzę było spore. I to słowo pochodzi z tatarskiego. Tam słowo tusz oznaczało pierś. I stamtąd wywodzimy słowo tusza. Natomiast otucha już łączy się zupełnie z czymś innym. Otucha to pociecha, także podnoszenie na duchu. Mówimy dzisiaj czasem jeszcze, bo to jest archaizm, tuszę, że. Nie mówimy, że ktoś tuszy, już bardzo rzadko to byłoby stosowane, ale ja, kiedy mówię, mam nadzieję, że coś, to mogę powiedzieć też tuszę, że to się stanie. Ta otucha jest do dzisiaj czymś raczej dodawanym. Dodajemy komuś otuchy. W tym kontekście jest to najczęstsze. Ta nadzieja ma coś wspólnego także z zachętą. Kiedyś istniało słowo otuszyć, potuszyć, co znaczyło właśnie zachęcać. Ale no, historycznie nie było to takie jednoznaczne. To tuszyć, czyli ten rdzeń tusz, wskazywał na powodowanie, że coś słabnie, że coś opada, cichnie, ale właśnie także uspokaja się. Kiedy myśmy coś, powiedzmy, tuszyli, to brzmiało trochę inaczej, to powodowaliśmy, że coś stawało się spokojniejsze. A ponieważ spokój jest czymś, czego oczekujemy, co jest dla nas dobre, to dodawanie otuchy przez powodowanie spokoju, czy też może odwrotnie, uspokajanie nas przez dodawanie otuchy, no jest dosyć sensowne. Z tuszą tego nie wiążmy, a z tuszeniem, owszem, tak.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Wiadomość z ostatniej chwili podana przez motosygnały. Kolizja jest na rondzie Śródka w Poznaniu. Ogromne korki tam się tworzą, szczególnie od strony Zawad. Kolizja na rondzie Śródka, ogromne korki od strony Zawad.

Przed nami 24. Ekumeniczne Święto Biblii. To już niedługo to wyjątkowe spotkanie. 11 października wszystko się rozpocznie koncertem studentów Akademii Muzycznej imienia Jana Paderewskiego w Poznaniu. To będzie w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5. Wstęp wolny na te wszystkie wydarzenia, warto o tym pamiętać. A zakończy się to wszystko 18 października w niedzielę o godzinie 18 w Auli Nowa Akademii Muzycznej. No i tam będzie koncert zespołu TGD. Moi drodzy, ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Za chwilę pojawi się tutaj Tomek Wandel i on będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie. Zostawiam was w dobrych rękach. Powrócę tutaj w poniedziałek o godzinie 14:30 i w przyszłym tygodniu będę z wami na dobre popołudnia. Całego przyszłego tygodnia, a poza tym pamiętajcie o tym, że to dobre Radio Emaus, a więc te popołudnia z Radiem Emaus zawsze są dobre. No nie może być inaczej. Dobrej muzyki też nie zabraknie. Za chwilę na przykład u nas na antenie pojawi się Christina Aguilera, no ale chyba też nie sama, tam i Pink się pojawi w tym utworze, bo to jest piosenka z filmu Moulin Rouge. No i myślę sobie, że w dobrym towarzystwie, doborowym towarzystwie was zostawiam. Tomek Wandel na antenie, a muzycznie za chwilę Christina Aguilera też w towarzystwie. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio, reklama.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Eye of a Tiger to grupa Survivor prosto z filmu Rocky. Wszystko na to wskazuje, że wiosna jeszcze trwa, choć lato się skończyło i mamy jesień, ale złotą polską jesień w przyszłym tygodniu ma się to nieco zmienić. Pogoda ma się zmienić, na szczęście tylko jeśli chodzi o temperaturę, bo już nie będzie 20 stopni, a będzie na przykład 15 albo 17, no i troszkę tam deszczu też może spaść. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus, przy mikrofonie Tomek Wandel. Bardziej szczegółowa prognoza pogody tuż po serwisie, ale dziś jest piątek, tak więc serwis nieco później, dopiero po koronce do Bożego Miłosierdzia, na którą zapraszam punktualnie o 15. Dzień dobry.

Od prawie dwóch dni trwa październik, 10 miesiąc każdego roku. Dziś Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Pamiętajcie o tym, że przemoc jest nie tylko fizyczna, przemoc może być również psychiczna i proszę też pamiętać o tym, że między przemocą a między niestosowaniem przemocy a stosowaniem przemocy psychicznej jest bardzo cienka granica, niekiedy bardzo trudna do wykrycia. Czasami rozmawiając z nim, stosując różne, używając różnych zdań, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że stosujemy przemoc psychiczną. Więc proszę na to uważać. Są wszelkiego rodzaju poradniki, z którymi można się zapoznać, jak rozmawiać, by nie być posądzony o przemoc w trakcie rozmowy z drugą osobą. Punktualnie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Teraz zaśpiewa Anita Lipnicka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Od jutra mniej zapłacimy na stacjach benzynowych. Rusza kolejna odsłona programu CPN. Dwukadencyjność w samorządach jest niezgodna z prawem, mówili w Poznaniu podczas Local Trends politycy PSL-u. Stolica Wielkopolski przygotowuje się do 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach od jutra spadną o ponad złotówkę i 20 groszy na litrze. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, dzięki których rząd zamierza sfinansować kolejną odsłonę programu Ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk powiedział, że spór o ustawę o cenach paliw między prezydentem a rządem tak naprawdę wygrali polscy kierowcy.
2: Wygrali polscy kierowcy, którzy za kierownicą siedząc może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw. Także dla mnie to jest oczywiście najważniejsze. A w sensie politycznym, wiecie, fajnie się wygrywa, szczególnie jeśli ta gra jest o tak wysoką stawkę, ale ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca. Ja bym wolał, żeby podpisywał to, co ma sens. Ale tak, ale mam osobistą satysfakcję.
1: Od jutra litr benzyny będzie kosztować poniżej 7, a litr diesla poniżej 8 zł. Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku i będzie kosztowała około 5 miliardów złotych. Dwukadencyjność w samorządach jest niezgodna z prawem. Takie hasło wygłaszali politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu. Posłowie tej frakcji złożyli projekt ustawy w tej sprawie. Obecnie znajduje się w Sejmie. Dwukadencyjność stoi w sprzeczności z konstytucją, mówi poseł Krzysztof Paszyk.
3: Konstytucja przewiduje tylko w przypadku prezydenta Rzeczpospolitej kadencyjność. Inne organy nie są w taki sposób ograniczone. To, co jest dzisiaj wprowadzone, co obowiązuje, ta zasada limitu dwóch kadencji, ona odbiera przede wszystkim pełnię praw wyborczych mieszkańców tworzących lokalne wspólnoty.
1: Nie ma żadnego uzasadnienia, by ograniczać samorządy, dodaje minister energii Miłosz Motyka.
4: By był ktokolwiek w Warszawie i w jednym miejscu decydował o tym, kto ma być wybrany na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w najmniejszej gminie w Polsce. W gminie na Podkarpaciu, na Pomorzu czy tutaj w Wielkopolsce. Nie ma do tego żadnego uzasadnienia. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, kto powinien pełnić funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
1: Politycy PSL-u liczą na to, że jesienią uda się ustawę poddać po głosowanie. Prawo o dwukadencyjności samorządów zostało wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku. Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy Poznańskiej Areny. Dokumenty przedprojektowe będą podstawą do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj. Po przebudowie do obiektu będą mogły wrócić imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia. Według wstępnych założeń obiekt powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. 8 października w Poznaniu rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Organizowany jest co 5 lat w Poznaniu, gdzie o nagrody walczy 50 wybitnych młodych artystów z całego świata. Główna część wydarzenia, czyli przesłuchania konkursowe, odbywają się w Auli Uniwersyteckiej. Zwycięzca za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje nagrodę finansową około 50 tysięcy euro. Organizatorem imprezy jest Poznańskie Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy to najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1935 roku w Warszawie. Po wojnie przeniesiono go jednak do Poznania. Inicjatorem międzynarodowych spotkań młodych skrzypków był bratanek Henryka, Adam Wieniawski.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. pogoda.
5: Nasz pan premier zorganizował nam tańsze paliwo. Z tego należy się cieszyć. Należy cieszyć się z tego też, że za oknem pogoda cały czas dopisuje. Dziś maksymalnie na termometrze 23, a nawet 24 stopnie Celsjusza. Takiej temperaturze towarzyszy średnio zachmurzone niebo, czyli, cytując klasyka, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Od paru dni barometr wskazuje wysokie rejestry, dziś nawet 1030 hektopaskali. Biometr jest na tak.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Thank you.

Październikowy popołudniowy program Radia Emaus trwa. Za dwa dni, pojutrze, startują maratończycy. My też z Piotrem chcieliśmy wystartować, ale chcemy co roku, a jakoś do tego nie możemy dojść, ale Piotr Wielicki być może o 16 powie, dlaczego nie startuje w tym roku. Ja powiem już teraz, po prostu nie mam takiej kondycji, żeby przebiec ponad 40 km za jednym razem. Może kiedyś taka kondycja u mnie się pojawi. Piątek, 2 października, imieniny Antoniego Teofila oraz Aleksandra i Stanimira. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.

Gdyby ktoś nie wiedział, to piosenka prosto z Irlandii pochodzi. Hozier to jest pseudonim wykonawcy, a utwór nazywa się Too Sweet. Słuchacie Radia Emaus, za 12,5 minuty minie 16. W naszym programie o 16.30 zapraszam na serwis kulturalny. Będzie parę słów o tym, gdzie obejrzeć lalkę na przykład i o której godzinie dzisiaj. Między 17 a 18 zajrzymy na chwilę w kalendarium muzyczne. O 18.15 jak zwykle profesor Jerzy Bralczyk i słowo o słowie, to już trzecie jego wystąpienie dzisiaj będzie na antenie Radia Emaus i na sam finał popołudniowego programu Radia Emaus o 18.30. To już właściwie będzie wieczór, bo 3 minuty po zachodzie słońca Michał Bondyra zaprosi na swój magazyn sportowy Słowo o Słowie.

Pan Kuba nieco tęsknie zaśpiewał, że stygnie lato. Ja myślę, że lato już wystygło, aczkolwiek cały czas wysokie temperatury na szczęście nam dopisują i wszystko na to wskazuje, że z temperatur, które będą panować w przyszłym tygodniu, będziemy również zadowoleni. Rod Stewart po raz kolejny dowodzi, że wiek to tylko liczba. Wyrusza w trasę koncertową i po drodze odwiedzi też Kraków. Dokładnie 20 lipca wystąpi w Tauron Arenie i myślę, że warto już pomyśleć o zakupie biletów na ten koncert. Teraz u nas wspomniany Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
0: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Piątek, 2 października, minęła 16.
4: Informacje Radia Emaus.
2: Zaprasza Piotr Wielicki.
5: Zbliża się 24. edycja Ekumenicznego Święta Biblii. W poznańskich restauracjach będzie można napić się wody za darmo. W szkole podstawowej numer 12 w Lesznie powstanie przedszkole. Jedenastego października w Poznaniu rozpocznie się 24. edycja Ekumenicznego Święta Biblii. O głównej idei i misji stojącej za tegorocznymi spotkaniami mówi diakon Maksymilian Gadowski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
6: Warto przyjść, aby ze sobą porozmawiać, poznać się lepiej, wymienić się myślami, wymienić się doświadczeniami, bo my jesteśmy powołani do tego, abyśmy wzajemnie się kochali oraz szanowali. Ekumeniczne Święto Biblii to duchowość, pobożność, kultura, sztuka, wiedza, nauka, ale też wyjście naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy i naszego wsparcia.
5: Wydarzenie połączy przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich we wspólnym dialogu oraz modlitwie. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano m.in. debaty naukowe, wydarzenia kulturalne i ewangelizacyjne. Spotkania potrwają do 18 października, a szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie organizatorów. W poznańskich restauracjach będzie można napić się wody za darmo. Spółka Aquanet rozpoczyna akcję Kranówka Poznańska. Lokale, które do niej dołączą, będą wyróżniać się specjalnym logo, zapowiada rzecznik Aquanetu Przemysław Ciupka.
7: Czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda.
5: Do akcji dołączyli już pierwsi restauratorzy. Jednym z nich jest Rafał Orłowicz, twórca lokalu Romans na Jeżycach, który darmową kranówkę podaje klientom już od 10 lat. Jak mówi, mieszkańcy zawsze doceniają taką możliwość.
8: Ludzie często też wybierają miejsca pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie.
5: Lista lokali oferujących wodę z kranu pojawi się na stronie internetowej akcji. By mieć pewność, że woda w Poznaniu nadaje się do spożycia, w ubiegłym roku Aquanet przebadał ponad 5 tysięcy próbek, które poddano 83 tysiącom analiz. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, ale i tak najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Według śledczych celowo potrącił swojego brata. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
9: Arkadiusz C. w Borówcu koło Poznania potrącił brata, który w wyniku wypadku zginął. Sąd rejonowy w Środzie Wielkopolskiej przechylił się do wniosku prokuratury i skazał podejrzanego na 3 miesiące aresztu. Sędziowie zgodzili się z argumentacją śledczych, że oskarżony na wolności mógłby wpływać na przebieg postępowania. W środę stan zdrowia Arkadiusza C. nie pozwolił na jego przesłuchanie. W czwartek natomiast nie przyznał się do winy. Według śledczych 39-latek wjechał pojazdem w grupę mężczyzn, którzy stali przy innych autach. Trzech z nich trafiło do szpitala. Brat podejrzanego, który został również w wypadku poszkodowany, zmarł w placówce klinicznej. Arkadiuszowi C. grozi do 7,5 roku więzienia. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
5: Mniej butelek i puszek w lasach to zdaniem leśników efekt działającego od roku w Polsce systemu kaucyjnego. Zauważają, że w poznańskich lasach komunalnych mieszkańcy i turyści coraz rzadziej zostawiają plastikowe opakowania. Pracownicy lasów nie mają jeszcze ostatecznych danych, o ile mniej śmieci jest zbieranych, ale zakładają, że ich ilość zmniejszy się o kilka ton. Według danych Ministerstwa Klimatu w ciągu roku zebrano 5 miliardów butelek i puszek kaucyjnych. W Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zwrotu.
10: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: 24 stopnie Celsjusza na termometrze w Poznaniu w tej chwili. To wcale nie jest najcieplejsze miejsce w Wielkopolsce, bo jest nim Rawicz, tam 25 stopni. Na barometrze 1031 hektopaskali temperatura niebawem zacznie spadać, a ciśnienie jeszcze wzrośnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest piątek tygodnia, koniec i początek. Znowu zacytowałem klasyka, tym razem Leroya. No faktycznie, koniec weekendu, początek. Piątek jest piątek weekendu, początek. No tak, tak, tak, jak tak, tak. Nie chce być inaczej, chociaż dla niektórych weekend rozpoczyna się na przykład w sobotę, a jeszcze dla innych rozpoczyna się w poniedziałek, jeśli pracują w sobotę i niedzielę. Tak więc te początki rozpoczęcia weekendów są bardzo różne, ale myślmy pozytywnie przede wszystkim. Tomek Wander z wami do godziny 19. Grupa A, teraz jest 6,5 minuty po 16.

0: Dobre Radio. Myśli świętych.
1: Święty Ojciec Pio. Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę i odmawiaj różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg, spływają przez błogosławioną Maryję.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Dziewczyny lubią brąz, to Ryszard Rynkowski, gdy wykonywał tę piosenkę na koncertach, zazwyczaj była ona w rytmie czaczy, albo bossanowa, albo samby. Nie wiem, jakoś mam problem z odróżnianiem tych muzycznych rytmów prosto z Brazylii. W każdym razie była w rytmie, w aranżacji latynoamerykańskiej zagrana, o tak powiem. Myślę, że będzie wszystko jasne. Nie jestem do końca przekonany, czy doczekamy się kolejnego wykonania tej piosenki w powiewie latynoamerykańskim na koncercie Ryszarda Rynkowskiego, gdyż sam artysta już raczej chyba jest na muzycznej emeryturze i raczej już nie koncertuje tak często, jak to bywało onegdaj. Za 7 minut i 10 sekund zapraszam na serwis kulturalny, a teraz proszę wysłuchać piosenki z duetu Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Kinoteatr Apollo dziś o godzinie 17:00. Spektakl gościnny, dom weselny, dwie siostry i wesele. Pewno biletów już nie ma, ale być może ktoś w ostatniej chwili zrezygnuje. Wtedy może uda się wam załapać, o ile macie ochotę się wybrać. O 18:00 w Teatrze Wielkim, tam trwa czwarty festiwal Moniuszkowski, spektakl Hrabina. W tym roku przypada jubileusz stulecia gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. W związku z tym Muzeum Narodowe zaprasza dziś na oprowadzanie kuratorskie po tej wystawie o godzinie 18:00. Również o 18:00 w Bibliotece Raczyńskich recital fortepianowy Zofii Walak. Jest częścią projektu poświęconego przywracaniu pamięci o twórczości Józefa Wieniawskiego, wybitnego pianisty, kompozytora i pedagoga. W Teatrze Nowym 18:00 Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. O 19:00 w klubie pod Minogą niemiecka grupa Nachtmar, która wykonuje mix industrial i techno. Jeśli ktoś lubi te klimaty, no to musi koniecznie znaleźć się dziś o 19:00 w tym klubie. Również o 19:00 na scenie sztuki teatralno-aktorskiej przy ulicy Ratajczaka spektakl Analfabeci. Teatr Muzyczny zaprasza na panią Daubtweiera, Teatr u Przyjaciół poleca przedstawienie Witkacy Varieté. I jeszcze Teatr Polski, również o 19:00, jak pozostałe spektakle, Wiera Gran. W kinie Bułgarska 19:00, dzisiaj o 17:50 Lalka również o 20:30. Poza tym jeszcze dwa seanse, o 18:00 Misteczka i o 19:40 O czym sobie nie mówimy.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

18.15. Dzisiaj profesor Jerzy Bralczyk będzie opowiadał o słowie otucha. Co to jest otucha? Jeśli już ktoś wie, to proszę do mnie napisać 601 077 033. Natomiast to w następnej godzinie zajrzę na moment w kalendarium muzyczne. Jeszcze nie wiem, kto wystąpi, no bo dopiero zajrzę. Jeszcze nie zaglądałem, ale wiem już, że na pewno nie pojawi się duet Albano i Romina Power, gdyż ci państwo pojawili się na antenie Radia Emaus po 10.30, czyli w tej godzinie, kiedy Radio Emaus wybrało się w muzyczną podróż w czasie. Tak więc zaraz zajrzę w kalendarium i przygotuję się już na mniej więcej za godzinę, żeby być gotowym do prezentacji kolejnego artysty, który jest związany niejako z dzisiejszym piątkiem, chciałem powiedzieć z dzisiejszym dniem, ale tak się nie mówi, z dzisiejszym piątkiem, czyli z drugim dniem października. Teraz natomiast wystąpi Beata.

Never gonna give you up, nigdy więcej się nie poddawaj, albo nigdy się nie poddawaj, śpiewał Rick Astley, który też się kiedyś nie poddał i stwierdził, że nauczy się grać na perkusji, no i umie grać na perkusji. Parę lat temu na festiwalu w Wielkiej Brytanii, zapomniałem, gdzie był ten festiwal, no nieważne, parę lat temu na festiwalu w Wielkiej Brytanii pokazał, że potrafi na tej perkusji grać i szło mu całkiem nieźle. Według Wikipedii gdzieś święto Republiki w Gwinei, w Indiach urodziny Mahatmy Gandhiego, w Tuwalu drugi dzień święta Tuwalu. A gdzie jest Tuwalu? Tuwalu, już sprawdzam szybciutko. Tuwalu to jest państwo położone na Oceanie Spokojnym, w zachodniej Polinezji, na północ od Fidżi. I tak, nie wiem, gdzie to jest, muszę to umiejscowić po prostu na mapie. No to przeglądam jeszcze dalej Wikipedię. We Włoszech dziś święto babć i dziadków. U nas w Polsce mamy osobno święto babci i święto dziadka, a tam razem, proszę bardzo, 2 października. W 2026 roku także. Zwalniamy nieco muzycznie. Robbie Williams. Za 10:05.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Piątek, 2 października, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zbliża się 24. ekumeniczne święto Biblii. Kilkanaście ton odpadów zebrali poznaniacy podczas tegorocznej akcji Sprzątania Świata. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do modlitwy w intencji uchodźców. Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna, nabożeństwo, modlitwa w duchu Teze oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. ekumenicznego święta Biblii. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe”. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący poznańskiej grupy ekumenicznej z kościoła rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
3: Z Księgi Apokalipsy zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań, nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
2: Słowo będziemy chcieli przekazać poprzez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodoszyński.
4: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jestem wolny.
2: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa od 11 do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej. 14 ton odpadów. Tyle udało się zebrać poznaniakom, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji Sprzątania Świata. Przez 3 tygodnie września łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej tereny w pobliżu szkół i miejsc pracy oraz tereny nadwarciańskie. Ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski nie chce oceniać, czy to dużo, czy mało śmieci.
5: To jest takie pytanie, że każdy musi spojrzeć po sobie. Ja nie chcę oceniać nas jako Polaków, nas jako społeczeństwa. Z drugiej strony ja powiem tak, no każdy z nas pokonuje wyzwanie dnia codziennego i segreguje odpady i każdy z nas wrzuca gdzieś te odpady. Dajmy odpadom drugie życie.
2: Poznań do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata włącza się od początku jej istnienia, czyli od 33 lat. W ciągu roku mniejsze, oddolne akcje porządkowania okolic organizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Kwestia oznakowania podczas remontu pętli na poznańskim Górczynie wywołała dezorientację wśród części pasażerów. Tablica informuje o przystanku za 30 metrów, po czym w wyznaczonym miejscu widnieje kolejny znak wskazujący kolejne 50 metrów. Sytuację tłumaczy rzecznik ZTM-u Bartosz Trzebiatowski.
6: To oznakowanie pierwsze wskazuje sposób poruszania się po dworcu w momencie, kiedy są tam prowadzone prace. Natomiast ten drugi przystanek to jest przystanek techniczny. To jest miejsce zatrzymywania się autobusów i tam nie ma wymiany pasażerskiej. I właśnie tego punktu technicznego jest oznakowanie, jak mamy dojść do tego właściwego przystanku. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że od poniedziałku tam już wraca wszystko do normy.
2: Dla pasażerów najważniejsza jest informacja, że tymczasowa organizacja ruchu i uciążliwości związane z trasą dojścia przechodzą do historii. Pętla Górczyn ruszy szybciej niż zakładano, a ostatnie prace wykończeniowe nie będą już powodować utrudnień w ruchu. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do ekumenicznej modlitwy Umrzeć z nadziei w intencji uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. Podczas modlitwy wspominane będą osoby, które zginęły w drodze do Europy i na inne kontynenty w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Wymienione zostaną imiona i historie konkretnych osób. Od 1990 roku podróże nadziei kosztowały życie ponad 76 tysięcy osób. Kilkadziesiąt z nich straciło życie w ciągu ostatnich kilku lat na polsko-białoruskiej granicy. Nabożeństwo odbędzie się w poniedziałek 5 października o godzinie 19:15 w kościele świętego Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Przyszły tydzień zapowiada się nieco chłodniejszy. Dla maratończyków mam dobrą informację. Będzie ładna pogoda w trakcie waszego biegu. Temperaturowo będzie troszkę mniej, natomiast słońce będzie od czasu do czasu zza chmur wyzierać. Teraz nieco powyżej 20 stopni Celsjusza, około 22 dokładnie, a na barometrze mamy 1031 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Co to znaczy stać się jak dziecko? Dziecko z dzisiejszej Ewangelii przyszło natychmiast po tym, jak Jezus je zawołał. Nie bało się zaufać, nie czekało. Czasem w moim sercu pojawia się myśl, przynaglenie do działania, do pomocy, do reakcji na zło, do podjęcia decyzji, z którą zwlekam długie lata. Mam się stać jak dziecko, to znaczy nie bagatelizować jego wołania. Z podjęciem jakich działań, decyzji bardzo długo już zwlekam.

23 minuty temu minęła 17. Dano ci życie, które jest tylko opowieścią, ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni. To jest cytat na dzisiejsze popołudnie, dzisiejszy wieczór. Powiedział kiedyś tak Marek Chłasko. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia na temat tego cytatu, no to proszę się ze mną nimi podzielić.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać

0: reklamie. Autopromocja.
1: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Krzysztof Zalewski zawsze i wszędzie, czasem również na antenie Radia Emaus. A za chwilę u nas pojawi się jeden z moich ulubionych wokalistów, Philip Oakey, zwany też Philem Oakey. Przez wiele lat był wokalistą grupy Human League. Grupa Human League ostatnią płytę nagrała w 2011 roku, Credo jej tytuł. Teraz wypoczywają, no ale jak się ma ponad 20 milionów sprzedanych płyt

w ciągu całej kariery, no to można sobie wypoczywać, od czasu do czasu koncertować i od czasu do czasu może jakiegoś singla wypuścić. Filip Aukie, oprócz tego, że był wokalistą grupy Human League, współpracował również z różnymi artystami, między innymi z Giorgio Moroderem, z którym to nagrał tę oto piękną piosenkę Together in Electric Dreams. Filip Aukie dzisiaj kończy 71 lat, dlatego tyle o nim mówi.

następnej godzinie naszego programu o 18.15 porady językowe profesora Jerzego Bralczyka, a o 18.30 chciałem powiedzieć porady sportowe, ale to nie są porady, nie będą to porady sportowe. Będzie to raczej magazyn sportowy autorstwa Michała Bondyry, czyli Hartowo na Sportowo. Teraz prosto z Kanady, bardzo spokojna piosenka, zaśpiewa ją Garou.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 2 października, minęła 18.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
0: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Koncerty, spotkania, debata, ekumeniczne nabożeństwo, modlitwa w duchu Teze oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe”. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
3: Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań, nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
2: Słowo będziemy chcieli przekazać poprzez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński.
4: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jest wstęp wolny.
2: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa od 11 do 18 października. Od jutra tramwaje w Poznaniu znów będą mogły kursować między rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym. Dzisiaj zakończyły się tam ostatnie prace remontowe. Na Kaponierze będzie można skorzystać z wielu kursów, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
5: Tam się pojawią linie numer 3, 4, 9, 10, 11, 15, 18, 19. Częściowo też dlatego jest tych linii aż tyle, że niektóre linie po prostu będą korzystały z objazdu. Właśnie z uwagi na to, że tego samego dnia rozpoczną się prace remontowe na Moście Teatralnym.
2: Remont będzie prowadzony wyłącznie od strony ulicy Fredry, dodaje Bartosz Trzebiatowski.
5: Tylko i wyłącznie ten przejazd w kierunku do centrum będzie zamknięty. Natomiast w pozostałych kierunkach oczywiście ruch tramwajowy będzie jak najbardziej możliwy, czyli tramwaje na wprost w kierunku do Piątkowa, czy Winograd, na Sołacz jak najbardziej będą kursowały, tak samo w kierunku do Ogrodów na Dąbrowskiego i z powrotem. Tutaj ten ruch będzie jak najbardziej dostępny.
2: Zawieszona zostanie linia nocna 202. Przez ulicę Libelta objazdem będzie kursowało 6 nocnych linii autobusowych. Utrudnienia mają potrwać do 30 października. W poznańskich restauracjach będzie można napić się wody za darmo. Aquanet rozpoczyna akcję Kranówka Poznańska. Lokale, które do niej dołączą, będą wyróżniać się specjalnym logo, zapowiada rzecznik Aquanetu Przemysław Ciupka.
6: To na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się Kranówki, a Kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda.
2: Lista lokali, które oferują wodę z kranu, pojawi się na stronie internetowej akcji. By mieć pewność, że woda w Poznaniu nadaje się do spożycia, w ubiegłym roku Aquanet przebadał ponad 5 tysięcy próbek, które poddano kilkudziesięciu tysiącom analiz. 14 ton odpadów. Tyle udało się zebrać poznaniakom, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji Sprzątania Świata. Przez 3 tygodnie września mieszkańcy stolicy Wielkopolskiej łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej tereny w pobliżu szkół i miejsc pracy oraz tereny nadwarciańskie. Ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski nie chce oceniać, czy to dużo, czy mało śmieci.
7: To jest takie pytanie, że każdy musi spojrzeć po sobie. Ja nie chcę oceniać nas jako Polaków, nas jako społeczeństwa. Z drugiej strony ja powiem tak, no każdy z nas pokonuje wyzwanie dnia codziennego i segreguje odpady. I każdy z nas wrzuca gdzieś te odpady. Dajmy odpadom drugie życie.
2: Do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata włącza się Poznań, włącza się od początku jej istnienia, czyli od 33 lat. W ciągu roku mniejsze oddolne akcje porządkowania okolic organizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Mniej butelek i puszek w lasach. To zdaniem leśników efekt działającego od roku w Polsce systemu kaucyjnego. Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich Łukasz Polakowski zauważa, że w poznańskich lasach komunalnych mieszkańcy i turyści coraz rzadziej zostawiają plastikowe opakowania.
8: Widać to w śmietnikach, tak, że jednak nie ma tylu przepełnionych śmietników, bo te butelki jednak zapełniały w szybkim tempie te śmietniki.
2: Pracownicy lasów nie mają jeszcze ostatecznych danych, o ile mniej śmieci jest zbieranych, ale Łukasz Polakowski przekonuje, że ich ilość zmniejszy się o kilka ton. Odpadów jest jednak dalej sporo.
8: Pozostaje problem jednak tych małych takich opakowań szklanych, tak zwanych małpek, bądź też takich plastikowych, większych butelek, które nie są też w systemie kaucyjnym.
2: Według danych Ministerstwa Klimatu w ciągu roku zebrano 5 miliardów butelek i puszek kaucyjnych. W Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zwrotu. Zespół szkolno-przedszkolny powstanie w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie. Zapowiedział to wiceprezydent Maciej Grabianowski podczas spotkania władz miasta z mieszkańcami. Szkoła idealnie się do tego nadaje, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
9: Stąd decyzja o tym, aby część klas przeznaczyć na sale przedszkolne. Jest to spowodowane także tym, że wygaszamy w tej chwili przedszkole, które działa tuż obok w jednym z bloków należących do spółdzielni mieszkaniowej. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy dopiero tutaj w fazie projektowania.
2: Chodzi o przedszkole miejskie nr 21. W planowanych trzech oddziałach miałoby się znaleźć 72 dzieci. Wiceprezydent Maciej Grabianowski podkreślał również, że miasto zamierza przeprowadzić termomodernizację budynku. Do końca grudnia ma zostać przygotowana dokumentacja inwestycji.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama. Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Pogoda.
0: W nocy będzie tylko 11 stopni Celsjusza, więc jeśli wybieracie się na nocny spacer lub nocą będziecie wracać z dyskoteki, to proszę o tym pamiętać. Teraz jeszcze ciepło, 21 stopni Celsjusza na barometrze 1030 hektopaskali. Słońce zajdzie już niebawem o 18.27.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta o etymologię wyrazu otucha. Czy możemy łączyć wyraz otucha ze słowem tusza? No, możemy, bo są trochę podobne, ale raczej nie powinniśmy. Tusza to jest najczęściej otyłość. Mówimy, że ktoś jest znacznej tuszy, jeśli jest po prostu gruby. Tusza to też kadłub u zabitych zwierząt, ciało zabitego zwierzęcia. Mówimy o tuszkach, jeżeli to zwierzę nieduże, a tusza o tuszach, kiedy to zwierzę było spore. I to słowo pochodzi z tatarskiego. Tam słowo tusz oznaczało pierś. I stamtąd wywodzimy słowo tusza. Natomiast otucha już łączy się zupełnie z czymś innym. Otucha to pociecha, także podnoszenie na duchu. Mówimy dzisiaj czasem jeszcze, bo to jest archaizm, tuszę, że. Nie mówimy, że ktoś tuszy, już bardzo rzadko to byłoby stosowane, ale ja, kiedy mówię, mam nadzieję, że coś, to mogę powiedzieć też tuszę, że to się stanie. Ta otucha jest do dzisiaj czymś raczej dodawanym. Dodajemy komuś otuchy. W tym kontekście jest to najczęstsze. Ta nadzieja ma coś wspólnego także z zachętą. Kiedyś istniało słowo otuszyć, potuszyć, co znaczyło właśnie zachęcać. Ale no, historycznie nie było to takie jednoznaczne. To tuszyć, czyli ten rdzeń tusz, wskazywał na powodowanie, że coś słabnie, że coś opada, cichnie, ale właśnie także uspokaja się. Kiedy myśmy coś, powiedzmy, tuszyli, to brzmiało trochę inaczej, to powodowaliśmy, że coś stawało się spokojniejsze. A ponieważ spokój jest czymś, czego oczekujemy, co jest dla nas dobre, to dodawanie otuchy przez powodowanie spokoju, czy też może odwrotnie, uspokajanie nas przez dodawanie otuchy, no jest dosyć sensowne. Z tuszą tego nie wiążmy, a z tuszeniem owszem tak.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jeszcze za parę chwil spotkanie z Michałem Bondyrą. Spotkanie z Michałem Bondyrą, jak najbardziej sportowe, bo to przecież jego magazyn sportowy.

0: hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest hartowo na sportowo. Fatalnie się jak dotąd spisuje polska kadra pod przywództwem Jana Urbana w dywizji B Ligi Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią w Warszawie i przegranej w Sztokholmie 1-3 ze Szwedami, już dziś na Stadionie Narodowym w stolicy gra mecz o prawdopodobnie być albo nie być dla polskiego selekcjonera z Rumunią. Początek o 20:45. O dotychczasowych meczach, o tym, co w kadrze nie działa, meczu dzisiejszym z Rumunami, a także rewanżu w poniedziałek z Bośnią, rozmawiam dziś z Piotrem Tworkiem, trenerem Rekordu Bielsko-Biała, kiedyś trenerem Warty Poznań. Pan Piotr przy telefonie, a więc zaczynamy. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Dziś czeka nas mecz biało-czerwonych z Rumunią. Jak spekulują media, Jan Urban dostał ultimatum i tylko zwycięstwo z Rumunią i jakaś zdobycz w Bośni może uratować jego posadę. Jak pan do tego podchodzi?
2: No, najpierw trzeba wyjść na Narodowy i zagrać dobre spotkanie, bo myślę, że na tym będzie się skupiała cała kadra trenerska, ale także i kadra nasza reprezentacyjna, ponieważ no, są spekulacje, szczególnie po ostatnim meczu w Szwecji, gdzie niestety po słabej grze, szczególnie w drugiej połowie, przegraliśmy i po prostych błędach przegraliśmy 1-3. Dla nas najważniejsze, żeby utrzymać tę dywizję B, nie spadać do dywizji C, a plan był zupełnie inny, żeby awansować do dywizji A, ponieważ zdecydowanie lepsi rywale i dla naszej kadry lepszy też sposób na rozwój niektórych zawodników, młodszych zawodników, którzy stopniowo mieli wchodzić do kadry i być odkryciem, jak między innymi środkowy pomocnik Nowak. Najpierw mecz zagrajmy, a dopiero później będziemy spekulować.
1: No właśnie, no to zobaczmy sobie. Mnie to trochę też zastanawia i muszę zapytać pana jako trenera, bo Jan Urban powtarza ostatnio, że ma piłkarzy o mniejszej jakości. Czy takie słowa szczerze budują tych, którzy przyjeżdżają na zgrupowanie?
2: No myślę, że ta komunikacja między trenerem a zawodnikami, a szczególnie na konferencji, kiedy jest to sposób przekazywania informacji nie tylko dla opinii publicznej, ale także i dla zawodników, powinna być na tyle wyważona i na tyle prowadzona, żeby po pierwsze nie zaszkodzić. Myślę, że tutaj intencją trenera Urbana było zupełnie coś innego niż to, co wybrzmiało po jego słowach, bo faktycznie no, są reprezentacje, które mają więcej jakości i o tym nie ma co dyskutować. Natomiast czy to jest sposób do tematu na konferencji, żeby zbudować swój zespół? Myślę, że zupełnie nie. Natomiast myślę, że teraz ten okres między meczami, między Szwecją a Rumunią, no, trener i sztab trenerski musiał poświęcić maksymalnie na tyle, żeby zbudować mental zawodników, bo myślę, że tutaj mamy głębokie rezerwy, ale także poprawić te elementy, które szczególnie w ostatnim meczu nie funkcjonowały.
1: Przyjrzyjmy się temu dzisiejszemu naszemu rywalowi. Przegrał 2 mecze. Z Bośnią stracił u siebie aż 4 gole. Mają ewidentny problem w defensywie, no ale nas to nie powinno za bardzo cieszyć, bo my też mamy ten problem w defensywie. No właśnie, ale skoro oni mają problem w defensywie, to my powinniśmy strzelać. I tu się zastanawiam, kim mamy straszyć. Robert Lewandowski już lepszy nie będzie. Karol Świderski nawet w Widzewie radzi sobie słabo. Karola Czubaka nie ma, mimo że strzela. I w tej samej Ekstraklasie. Jest tylko Mateusz Żukowski z drugiej Bundesligi.
2: Tak, mamy taką grupę napastników, których przed momentem wymienił pan redaktor. Natomiast no nie tylko napastnicy, ale także i tu więcej będziemy spodziewali się od boków pomocy, ale szczególnie też i od Piotrka Zielińskiego, bo jest, no myślę, że w środku pola jedyną osobą, która może zrobić przewagę i może wymyślić taką akcję, która może otworzyć drogę do bramki. To prawda, Świderski w Widzewie też nie jest tym napastnikiem, którego wcześniej podziwialiśmy w reprezentacji. Kiedy wchodził, to przeważnie miał momenty takie, że wpisywał się na listę strzelców. Tutaj troszeczkę ta nasza ofensywa się zacięła, ale ja liczę, że te momenty dobrej gry, te momenty gry tak

0: takiej ofensywnej, dużo pojedynków, szczególnie w bocznych sektorach, które widzieliśmy w końcowym fragmencie w meczu ze Szwecją, to nie będzie tylko epizod, to myślę, że jeżeli tak zagramy pierwszej połowie i utrzymamy tę intensywność i tę dyspozycję w drugiej połowie, to wynik powinien być zdecydowanie lepszy niż ten, który ostatnio nasza reprezentacja uzyskała w meczu ze Szwedami.
1: No dobrze, wspomniał pan trener o bardzo ważnej rzeczy, że my mamy momenty, jesteśmy reprezentacją momentów, bo z Bośnią były momenty, szczególnie w drugiej połowie, ze Szwecją były momenty też długie w pierwszej połowie. Co zrobić, żeby to nie była reprezentacja momentów, tylko żeby to była reprezentacja, która rozegra cały mecz na tej poziomie?
0: To na pewno trzeba dobrze obserwować zespół i dostrzegać, w których minutach ta intensywność i kontrola gry, czy organizacja gry nam się wymyka, bo faktycznie końcówka pierwszej połowy i jeszcze początek drugiej połowy wyglądał obiecująco, mówię o meczu ze Szwedami, ale później już gdzieś ta nasza kontrola nad grą uciekała i tutaj trenerzy reprezentacji, a szczególnie trener Urban, będzie musiał dobrze obserwować, dobrze analizować, jak układa się mecz i dobrze reagować z zawodnikami z ławki, bo myślę, że zagra od początku w środku Nowak, ale Nowak, czy to jest zawodnik, który da nam odpowiednią intensywność w przekroju całych 90 minut i zważywszy na sytuację, że to będzie mecz co 3 dni, także tutaj też ten środek musi być szczelny, musi być dobry, dużo przechwytów, dużo odbiorów w tej strefie boiska, ale też i boki pomocy muszą dawać dużo alternatyw naszym napastnikom, szczególnie wygrywając pojedynki i gdzieś transportując piłki w pole karne, bo tak jak Rumuni tracili bramki z Bośnią, między innymi po stałym fragmencie, ale później też w dośrodkowaniach tych półprzestrzeni na pierwszy, na bliższy słupek, to tutaj gdzieś myślę, że po dobrej analizie dobry plan sporządzony na mecz z Rumunami powinien dać nam zwycięstwo.
1: No właśnie pan trener wspomniał Wiktora Nowaka, absolutny wygrany tych dwóch meczów, które się nie wyszły. 19 lat chłopak ma, Slavia Praga, jeszcze niedawno przecież grał i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze. Czy to też nie daje do myślenia trenerowi Urbanowi, żeby jednak odważniej stawiać na tych młodych?
0: Myślę, że to jest teraz ten kierunek, kiedy trzeba postawić na zawodników wyróżniających się nie tylko w ligach zachodnich, ale także ja myślę tutaj o naszym Mońce, mówię naszym, bo z naszej Ekstraklasy, który również dostał powołanie, a wcale nie uważam, że zagrałby gorzej w tych dwóch meczach niż ta grupa obrońców, na których postawił w wyjściowym składzie trener Urban. Jeżeli nie dostaną zawodnicy szansy, jeżeli ich nie zobaczymy w meczach reprezentacyjnych czy w meczach o stawkę, jak teraz mamy Ligę Narodów, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy ci zawodnicy spełnią oczekiwane przez sztab szkoleniowy nadzieje, czy w dalszym ciągu będziemy tylko gdybać. Więcej może o tej odwagi, powiedzmy, i wtedy możemy oceniać zawodników, możemy oceniać ruchy naszych trenerów, bo no po to powołuje się tych zawodników do szerokiej kadry, żeby można było z nich korzystać. A nie mieliśmy też możliwości, żeby zobaczyć regułę w reprezentacji, żeby zobaczyć Pietuszewskiego, żeby zobaczyć Mońkę, żeby zobaczyć, jedynie mogliśmy widzieć właśnie Wiktora Nowaka, którego ja pamiętam jeszcze z pierwszej ligi ze Znicza Pruszków i świetny ma moment teraz chłopak i niech się tak dalej rozwija i niech będzie tym zawodnikiem, którego możemy mieć na przyszłość w środkowej strefie boiska.
1: No tak, wywołał pan trener Wojtka Mońkę. Ogólna dyskusja się gdzieś tam przewija przez internet, przez dziennikarskie środowisko, nie tylko tutaj wielkopolskie siłą rzeczy, przecież to jest to stoper z Poznania, ale też ogólnie przez Polskę. No i się tak zastanawiam. Powołuje się chłopaka, który wyrasta ponad tą ligę, który jest jednym z najlepszych, jeśli najlepszym środkowym obrońcą polskim, który na co dzień gra z rywalami naprawdę na dobrym poziomie, w Europie gra z markami, no a tutaj nawet nie dostaje minuty. Po co właściwie takie powołanie?
0: No i to jest właśnie zastanawiające, bo oglądam też Ekstraklasę, oglądam Widzew, oglądam innych zawodników, których mamy właśnie na co weekend na w meczach naszej Ekstraklasy i też widzę, jaki rozwój poczynił w ostatnich czasach, w ostatnim czasie Mońka i to jest zawodnik, który ma ogromne predyspozycje, by stać się zawodnikiem no podstawowym, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, a więc uważam, że tutaj szczególnie w meczu wcześniejszym, bo to jest typowy środkowy obrońca do układu czwórkowego, a jeżeli my graliśmy we wcześniejszych meczach, graliśmy na czwórkę w obronie, no to on by, myślę, że idealnie pasował do tego systemu, a my szukamy gdzieś rozwiązań poprzez przestawianie zawodników na nie swoje pozycje, tak jak Kiwiora szukaliśmy na lewej obronie, a to jest przecież środkowy obrońca, czy Potulski, który świetnie prezentuje się, ale w układzie trójkowym w Niemczech, a tutaj niestety grał w parze w środku obrony. Ja jestem ogromnie ciekaw, jakby sobie poradził Mońka w tych meczach, które są za nami. Niestety nie jest to już możliwe, a kibicuję temu zawodnikowi poprzez właśnie dobre występy w Lechu Poznań.
1: Tym bardziej, że jest to rzeczywiście też chłopak poukładany, a wiadomo, że pan trener doskonale o tym wie, jak to idzie w parze. Jeśli ktoś jest poukładany z głową, a ma do tego umiejętności, to ten rozwój jest znacznie szybszy. Chciałem też zapytać w kontekście właśnie tego, co pan wspomniał. Trójka czy czwórka obrońców? Czy nas stać na to, żebyśmy grali trójką, czy jednak dobrze te dobre momenty z czwórką obrońców nie powinny dawać do zastanowienia, żeby wrócić do tego ustawienia?
0: Myślę, że jestem przekonany, że to są zupełnie inne zachowania, jeżeli chodzi o ustawienie w obronie wtedy, kiedy reprezentacja nasza gra na pięciu w obronie niskiej, a kiedy gra na czterech, zupełnie inna asekuracja, zupełnie inne wypełnienie czy obrona pola karnego i przekazywanie zawodników, bo dużo dyskusji było w ostatnim czasie na temat właśnie obrony pola karnego, który wywołał swoją, myślę, że niefortunną wypowiedzią Przemek Wiśniewski i tutaj dużo też krytyki na jego głowę spadło. Lepiej chyba my czujemy się w układzie czwórkowym, ponieważ mając do dyspozycji bocznych obrońców, którzy mogą włączać się w akcje ofensywne, mogą stwarzać przewagę, wcinając się od środka, czy szukając obiegu po zewnętrznych stronach boiska, zawsze to jest przewaga w bocznych sektorach. I szukanie dośrodkowań w pole karne, gdzie tam no już napastnicy muszą zrobić to, co od nich należy. I tutaj takie chyba proste zasady, które trzeba przypomnieć i trzeba nad nimi, czy trzeba je utrzymywać na najwyższym poziomie w meczu, one powinny dawać nam pewność z tyłu w obronie i zachowanie czystego kąta, bo bramki, które traciliśmy, no były takie troszeczkę, powiedzmy, no nieprzystające do naszej reprezentacji, bo pamiętamy przecież bramkę po rzucie rożnym, kiedy też brak wybloku czy stawianie bokiem do zawodnika strzelającego no powoduje, że to piłka gdzieś znajduje jednak drogę do naszej siatki, a tak nie powinno być.
1: Mhm. Zagrałby pan czwórką teraz te dwa najbliższe mecze w obronie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że układ dwójki środkowych obrońców plus Piotrek Zieliński na pozycji numer 10 z Nowakiem, bo mamy zawodnika, który świetnie czuje się w środkowej strefie boiska. Boki, które muszą wygrywać pojedynki w tych sektorach właśnie bocznych i szukać gdzieś takich rozwiązań w polu polu karnym, żeby ta ofensywa miała z czego uderzać, miała z czego wykańczać akcję ofensywy.
1: I po bokach Cash i Puchacz obrony?
0: Jeżeli chodzi o Casha, tutaj raczej zgadzamy się, natomiast czy Puchacz to jest obrońca, wiemy, że on ostatnio w lidze swojej jazerskiej gra na lewej obronie, ale on ma bardziej inklinacje ofensywne, troszeczkę jest problem z defensywą, natomiast wiemy też doskonale, że w meczu ze Szwedami dużo ciekawych tych dośrodkowań było od lewej strony i wystarczyło dobrze wejść w pole karne, dobrze spozycjonować się właśnie przy 16 i wykończyć te dośrodkowania, bo trzeba przyznać, że to były dobre piłki, które posyłał nam w pole karne Puchacz. Natomiast
1: u niego problem jest z bronieniem, tak jest.
0: Tak, zdecydowanie. I to już ten problem gdzieś tam wynika nawet od momentów, kiedy był w Lechu Poznań. Mhm. Nie wiem, czy nie Przemek Frankowski w tym meczu powinien wyjść od początku, co nie znaczy, że zamykamy się na Puchacza i już go skreślamy.
1: A nie brakuje panu na przykład Michała Gorgula, który świetnie gra w Lechu na lewej obronie i też naprawdę w reprezentacji Jerzego Brzęczka fajnie się pokazuje?
0: No też bardzo dobre pytanie, ponieważ Gorgul w większości, jak nie we wszystkich meczach w naszej ekstraklasie występuje na lewej obronie w takim troszeczkę innym ustawieniu, bo trener Fryderyksen troszeczkę ma taki asymetryczny układ w tej trójce, w czwórce obrony, gdzie Gurgul gra bardziej takiego zawodnika, który jest bliżej środka obrony. Natomiast nie mając gdzieś nominalnych takich lewych obrońców, a to jest wyróżniający zawodnik w naszej klasie, bo i przecież w Lidze Europy też będzie musiał sobie świetnie radzić na tej pozycji, to dlaczego nie dać mu szansy właśnie w takich meczach, jakie są przed teraz polską reprezentacją.
1: A odważnie by pan stawiał na takich zawodników jak Bartosz Mazurek, chociażby z Salzburga, który ostatnio duble strzelił w młodzieżówce?
0: Bartek Mazurek pokazał w U21, jak można z taką pasją i radością występować na tej stronie i na pewno ten mecz, gdzie był wpisał się na listę strzelców dwukrotnie, dał też do myślenia nie tylko wszystkim kibicom, ale także pewnie sztabowi szkoleniowemu, że niekoniecznie to doświadczenie czy przywiązanie do nazwisk, których w większości gdzieś co powołanie mamy w reprezentacji, ale także i odkrywanie nowych zawodników, nowe twarze może dać taki powiew świeżości i takiej gry może powiedzmy bardziej bezkompromisowej, bo na tym to też ma polegać, a wiemy w ostatnim czasie ile jest rozmów na temat zawodników, którzy już kończą kariery, jeszcze przedłużają. Myślę tutaj o sytuacji Ronaldo w Portugalii, a jednak gdzieś ta piłka już ten czas dla niektórych zawodników się kończy, a otwiera się przed nowymi nazwiskami i tych nowych nazwisk trzeba szukać i trzeba im umożliwiać grę w reprezentacji.
1: Spodziewa się pan dzisiaj otwartego meczu w Warszawie?
0: Myślę, że nasza reprezentacja będzie chciała, szczególnie przed naszą publicznością, będzie chciała zagrać zupełnie inaczej niż w Szwecji, gdzie ta końcówka nam kompletnie nie wyszła. Życzyłbym sobie, nie wiem czego się spodziewać, bo dużo i krytyki spadło na piłkarzy i na sztab szkoleniowy. Na pewno to będzie troszeczkę powiedzmy taką sytuacją, gdzie ta presja będzie na zespole i na sztabie trenerskim. Natomiast ja bym życzył sobie, żebyśmy zagrali tak, jak widzieliśmy w fragmentach w meczu ze Szwedami, tylko nie w fragmentach, ale przez całe 90.
1: No właśnie, grajmy nie tylko fragmenty, to apel do piłkarzy i trenera Urbana, tylko całe mecze na pełnej intensywności, tak żeby cieszyły oko kibiców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Moim Państwa gościem był dziś Piotr Tworek, trener rekordu Bielsko-Biała, kiedyś szkoleniowiec Warty Poznań. Do usłyszenia z tej strony, mówi Michał Bondyra. Słyszymy się w poniedziałek o 18.30.
2: Hartowo na sportowo.
3: Tak jak powiedział Michał Bondyra, następne wydanie magazynu sportowego Hartowo na sportowo w najbliższy poniedziałek o 18.30. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Słyszymy się z samego rana w poniedziałek. Będę starał się Was obudzić z jesiennego snu. Zobaczymy, czy mi się uda. Ale dziś jeszcze o 20.00 i 22.00 serwis Radia Watykańskiego. O 20.10 suma tygodnia i o 22.05 lista pokornych. To i jeszcze więcej w Radiu Emaus w piątek 2 października. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia. Yeah.

0: Panorama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się łakocie. Z delikatesu w centrum.
4: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Co?
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
6: Zbliża się 24. ekumeniczne święto Biblii. Kilkanaście ton odpadów zebrali poznaniacy podczas tegorocznej akcji Sprzątania Świata. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do modlitwy w intencji uchodźców. Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna, nabożeństwo, modlitwa w duchu Teze oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. ekumenicznego święta Biblii. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe”. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący poznańskiej grupy ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego, ksiądz dr Tomasz Siuda.
7: Z Księgi Apokalipsy zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań, nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
6: Słowo będziemy chcieli przekazać poprzez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodoszyński.
8: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jestem wolny.
6: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa od 11 do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej. 14 ton odpadów. Tyle udało się zebrać poznaniakom, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji Sprzątania Świata. Przez 3 tygodnie września łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej tereny w pobliżu szkół i miejsc pracy oraz tereny nadwarciańskie. Ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski nie chce oceniać, czy to dużo, czy mało śmieci.
9: To jest takie pytanie, że każdy musi spojrzeć po sobie. Ja nie chcę oceniać nas jako Polaków, nas jako społeczeństwa. Z drugiej strony ja powiem tak, no każdy z nas pokonuje wyzwanie dnia codziennego i segreguje odpady i każdy z nas wrzuca gdzieś te odpady. Dajmy odpadom drugie życie.
6: Poznań do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata włącza się od początku jej istnienia, czyli od 33 lat. W ciągu roku mniejsze, oddolne akcje porządkowania okolic organizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Kwestia oznakowania podczas remontu pętli na poznańskim Górczynie wywołała dezorientację wśród części pasażerów. Tablica informuje o przystanku za 30 metrów, po czym w wyznaczonym miejscu widnieje kolejny znak wskazujący kolejne 50 metrów. Sytuację tłumaczy rzecznik ZTM-u Bartosz Trzebiatowski.
5: To oznakowanie pierwsze wskazuje sposób poruszania się po dworcu w momencie, kiedy są tam prowadzone prace. Natomiast ten drugi przystanek to jest przystanek techniczny. To jest miejsce zatrzymywania się autobusów i tam nie ma wymiany pasażerskiej. I właśnie tego punktu technicznego jest oznakowanie, jak mamy dojść do tego właściwego przystanku. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że od poniedziałku tam już wraca wszystko do normy.
6: Dla pasażerów najważniejsza jest informacja, że tymczasowa organizacja ruchu i uciążliwości związane z trasą dojścia przechodzą do historii. Pętla Górczyn ruszy szybciej niż zakładano, a ostatnie prace wykończeniowe nie będą już powodować utrudnień w ruchu. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do ekumenicznej modlitwy Umrzeć z nadziei w intencji uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. Podczas modlitwy wspominane będą osoby, które zginęły w drodze do Europy i na inne kontynenty w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Wymienione zostaną imiona i historie konkretnych osób. Od 1990 roku podróże nadziei kosztowały życie ponad 76 tysięcy osób. Kilkadziesiąt z nich straciło życie w ciągu ostatnich kilku lat na polsko-białoruskiej granicy. Nabożeństwo odbędzie się w poniedziałek 5 października o godzinie 19:15 w kościele świętego Jana Wianeja na Poznańskim Sołaczu.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
2: W naszym otoczeniu są osoby, które szczególnie szanujemy, uważamy za atrakcyjne i zabiegamy o ich uwagę. Są też tacy, którym poświęcamy mniej uwagi i którzy nie budzą naszego szczególnego zainteresowania. Szlachetności człowieka nie ocenia się po tym, jak traktuje tych pierwszych, ale po tym, jak odnosi się do tych drugich, mniejszych, nieatrakcyjnych, których łatwo nawet nie dostrzec. Pomyśl, kto w moim otoczeniu jest jednym z tych małych? Jak odnoszę się do tej osoby?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Raczy drapaczy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki. W niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję Kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
11: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
12: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
11: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem, dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
10: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brak im ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
13: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
10: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
14: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży, mówi metropolita Reims w rozmowie z Lacroix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
15: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20. Przed mikrofonem Ania Hajduczek. Zapraszam Was na Sumę Tygodnia, czyli audycję, w której pokrótce podsumowujemy to, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni, nie tylko w Poznaniu i w okolicach, ale także powiemy o wydarzeniach, które wpłynęły bądź wpłyną na cały kraj. Tutaj między innymi o wczorajszym orędziu prezydenta Karola Nawrockiego z podpisaniem ważnej ustawy. Myślę, że już jej skutki odczujemy niedługo. Bez przedłużania zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: I tak jak powiedziałam, informacje krajowe zaczniemy od wczorajszego wieczornego orędzia prezydenta Karola Nawrockiego. O 20:00 zwrócił się on do narodu i głównym tematem tego orędzia była rządowa ustawa dotycząca nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, którą finalnie prezydent podpisał. Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym skierował on do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem, jak przekonywał, nie chce, by spór z rządem odbywał się kosztem kierowców i rodzin. Paliwo ma być tańsze, podkreślał w orędziu Karol Nawrocki, wskazując, kto jego zdaniem odpowiada za ceny paliw.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach nastąpią od razu, a każda złotówka pozyskana dzięki ustawie zostanie przeznaczona na niższe ceny paliw. Domaga się on też większego zwrotu podatku za paliwo rolnicze. Podpis nie oznacza jednak, że zmienił on zdanie w sprawie samej ustawy.
2: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
1: A kontrola w trybie następczym oznacza, że Trybunał zbada tę ustawę, ale dopiero po jej podpisaniu, gdy te przepisy będą już obowiązywać. Jako lepsze rozwiązanie prezydent wskazywał swój projekt ustawy obniżającej marże koncernów paliwowych, który według niego mógłby obniżyć ceny nawet o ponad 2 zł na litrze. I tutaj Karol Nawrocki powiedział też w swoim orędziu, że chciałby, żeby Sejm rozpoczął już pracę nad tą ustawą. Teraz na chwilę wrócimy do tego, co działo się w ubiegłą niedzielę. W Krakowie odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Mieszkańcy wybierają nowego włodarza po tym, jak wybrany w 2024 roku w wyborach samorządowych Aleksander Miszalski został odwołany w referendum przeprowadzonym w maju tego roku. O fotel prezydenta w niedzielę ubiegało się 7 kandydatów, no i wyniki wyglądały tak, że najwięcej głosów uzyskał Łukasz Gibała, dokładnie 93 tysiące głosów, czyli ponad 36%. Nie zapewniło mu to jednak wygranej bez konieczności przeprowadzenia drugiej tury. Zmierzy się teraz z Moniką Piątkowską, którą poparło 16,5 tysiąca wyborców mniej. W przeliczeniu na procent uzyskała ona 29%. W wyborach startowali także Michał Drewnicki z PiSu, Aleksandra Owca z partii Razem, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. Warto też zaznaczyć, że w ostatniej chwili ze startu wycofał się Jan Hoffman, czyli człowiek odpowiedzialny za przeprowadzenie tego majowego referendum, w wyniku którego odwołano Miszalskiego. No i Jan Hoffman poparł Łukasza Gibałę. Głosy, które zostały przeznaczone na niego, te nieważne głosy, zostały anulowane. A druga tura wyborów odbędzie się za tydzień w niedzielę, czyli już najpewniej 12 października będziemy wiedzieć, kto będzie rządził Krakowem.
0: Suma tygodnia.
1: Przechodząc już do wiadomości lokalnych, dalej pozostajemy w temacie wyborów, bo tak się złożyło, że w ubiegłą niedzielę nie tylko mieszkańcy Krakowa wybierali swojego włodarza. Rozstrzygnęły się również tutaj, w pierwszej turze rozstrzygnęły się wybory w podpoznańskiej Rokietnicy. Jak pamiętacie, trzeba było je rozpisać w momencie, kiedy dotychczasowy wójt Bartosz Derech został zastępcą prezydenta Poznania, a niedzielne wybory zakończyły się już w pierwszej turze, tak jak powiedziałam. Zwycięzcą został dotychczasowy pełniący obowiązki wójta i wieloletni wicewójt Arkadiusz Klapiński. Uzyskał on 51,5% głosów. Drugie miejsce zajęła popierana przez Koalicję Obywatelską Izabela Dziamska, na którą głosowało ponad 18,5% wyborców, a ostatnie miejsce na wyborczym podium zgarnął z wynikiem blisko 10,5% kandydat PiSu Ryszard Sklepik. Reszta kandydatów nie przekroczyła wyniku 10% głosu. Do urn poszło łącznie 48% mieszkańców, czyli ponad 8 tysięcy osób. I w tym tygodniu jak bumerang powrócił temat budynku, próby budowy nowego dworca kolejowego w Poznaniu. Władze Poznania i PKP PLK we wtorek ogłosiły przetarg najpierw na opracowanie koncepcji tego budynku i terenu przyległego. Z tego co wiemy, to on ma on powstać nad torami i peronami, czyli tak jak obecnie działa to w większości nowoczesnych europejskich miast. I celem jest przede wszystkim możliwość obsłużenia większej liczby pasażerów, bo już dziś dworzec jest znacznie obciążony. To mówił członek zarządu PKP PLK Maciej Kaczorek. Posłuchajmy.
3: Na poznańskim dworcu będzie więcej peronów. Będziemy mieli 8 peronów. Mówiąc tak funkcjonalnie, 4 perony będą w jednym kierunku jazdy, 4 perony będą w drugim kierunku jazdy. Z tego też względu, żeby te perony zmieścić, potrzebujemy przestrzeni dzisiaj tego nieczynnego już dworca,
1: który najpewniej zostanie rozebrany. Zanim poznaniacy będą mogli korzystać z nowego dworca, upłynie jednak sporo lat. To wyjaśniał prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
4: W ciągu 3 lat z pewnością nie przebudujemy tego dworca, ale rozpoczniemy takie prace, by stworzyć najnowocześniejszy w Polsce węzeł komunikacyjny.
1: Samo przygotowanie koncepcji ma zakończyć się dopiero w połowie 2028 roku. Prezydent obiecuje, że do dyskusji nad wyborem odpowiedniego wariantu zaproszeni będą mieszkańcy. PKP szacuje, że nowy dworzec stanie w 2035 roku. No i zawsze ta rozmowa na temat nowego dworca sprowadza się też do tego, co z Galerią Avenida. Tutaj we wtorek ani władze PKP, ani władze magistratu nie chciały mówić, czy los tej galerii jest przesądzony. Zdrajcy oraz wstyd i hańba. Tego typu okrzyki mogli usłyszeć we wtorek poznańscy radni po przegłosowaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Batorego, bo umożliwia on deweloperowi postawienie bloków w miejscu centrum handlowego przy ulicy Opińskiego. Zwolennicy tego planu przekonywali, że zabudowa będzie niższa niż początkowo zakładał inwestor. Poza tym deweloper ma przekazać jedną z działek na teren zielony. Oprócz tego zakłada się powstanie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Multowską. No i tutaj za przyjęciem tego planu głosowało 24 radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Przeciwko było 8 samorządowców z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 radnych z Polski 2050. Na chwilę przenosimy się do Kościana, gdzie w środę doszło do nietypowego wybuchu w jednym z bloków. Wypadły drzwi balkonowe i okna, a ściana została uszkodzona. Przez to budynek został wyłączony z użytku. Jego mieszkańcy najbliższe dni muszą spędzić u bliskich lub w hotelu, ale na razie nie wiadomo, czy finalnie w ogóle będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Specjaliści wciąż próbują ustalić, co tak naprawdę doprowadziło do tego zdarzenia. Na miejscu była grupa pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Wiadomo już, że do mieszkania nie była doprowadzona instalacja gazowa oraz że w środku nie znajdowała się butla z gazem. I na koniec informacje ze świata akademickiego, bo jak wrzesień to powrót uczniów do szkół, to w październiku oczywiście czas na studentów. Większość młodych ludzi cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni, jak mówią, chcą przede wszystkim się rozwijać.
5: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
6: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
7: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8. Ale to część wykładowa?
8: Ja jestem pierwszy rok. To jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
9: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, na maturalnej klasie.
1: Warto zaznaczyć, że w tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszło jednocześnie 6-latki i 7-latki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej. No i jeszcze, jak to informacje lokalne, to powiemy szybko, jak to wygląda w Poznaniu. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza miał już swoją inaugurację. Na tą największą uczelnię w Poznaniu chciało dostać się aż ponad 46 tysięcy kandydatów. Ostatecznie przyjęto około 13 tysięcy nowych studentów. Jeśli chodzi o Uniwersytet Przyrodniczy, to inauguracja na tej uczelni odbędzie się dopiero w poniedziałek, 5 października. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilka minut dziękuję Ania Hajduczak. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus, nieustannie zachęcając Was do słuchania naszego radia i do usłyszenia w piątek po godzinie 20:10.
0: Suma tygodnia. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję Kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
3: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
4: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
3: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
2: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brak im ludzkiej iskry. Wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
5: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
2: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
6: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży, mówi metropolita Reims w rozmowie z Lacroix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Lista pokornych.
8: Zaprasza Piotr Starzyński.
9: W liście pokornych wita Was Piotr Starzyński.

Jestem daleki od ucisku i strach się do mnie nie zbliża. Jestem zwycięzcą i zwyciężam przez krew baranka oraz słowo mojego świadectwa. Rozkoszuję się Panem, a On daje mi to, czego życzy sobie moje serce. Boże Słowo jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Zwlókłszy z siebie starego człowieka, przyoblekłem się w nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Boże Słowo nie oddala się sprzed moich oczu. Znalazłem je i jest ono dla mnie życiem, zdrowiem oraz lekarstwem dla całego mojego ciała.

0: Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:18. Niedobrze Adamowi żyć będzie samemu, odpowiednią pomoc muszę dać więc jemu. Bóg więc przyprowadził stworzenia do niego, Adam wszystkie nazwał. Pan się cieszył z tego. Chociaż stanął Adam pośrodku stworzenia, wzywał po imieniu, szukał wspomożenia, to jednak nie znalazł dla siebie niczego, by było pomocą właściwą dla niego. A gdy jej nie znalazł, Bóg nań sen posyła i tak z boku jego Ewę wydobywa. Ta kość z kości mojej, ciało z ciała mego. Gdy się tak raduje, Bóg mówi do niego: opuści mąż matkę i ojca, dlatego, by złączyć się z żoną, jedno ciało z tego. Adam ze swą żoną, chociaż nadzy byli, to się wtedy siebie jeszcze nie wstydzili. Dzieci, moje dzieci, dla was wszystko świeci, by nie było ciemno, byście byli ze mną. Mieszkajcie w ogrodzie, strzeżcie dobra swego, w weselu, w swobodzie korzystajcie z niego. Ma to wam przybliżać, jakie Boże dary, że chce on człowieka obdzielić bez miary, bo chce go uczynić dziedzicem wieczności, najmilszym podmiotem dla Bożej miłości. Jest tu strumień Boży, zawsze pełen wody, czerpcie zeń dobrobyt, jest też dla ochłody. Abyś się radował, weselił swym Bogu, wtedy prawda stanie u twojego progu.
1: Niemen, znany czy nieznany?

0: I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Ewangelia według świętego Łukasza, 12 rozdział, wersety 13 i 14. Ciało obce. Wielkim błędem jest przekonanie, że misją rozpowszechniania Ewangelii jest przemiana społeczeństwa. Dlatego też wielu ludzi wyciąga z tego dalsze niewłaściwe wnioski, twierdząc, że Ewangelia jest nieskuteczna, gdyż ludzkość się nie zmienia na lepsze, a wszelkie problemy gospodarcze czy ekonomiczne dalej pozostają nierozwiązane. Rzeczywiście nie ma miejsca dla Ewangelii wśród tylu ludzkich interesów i dążeń. Jest ona swoistym ciałem obcym w tym bardzo skomplikowanym mechanizmie ludzkiej społeczności. Dlatego też przez większość ludzi jest ona uważana za coś, co jedynie przeszkadza i zostaje odrzucona. A jednak zauważmy, że według Ewangelii to nie od stanu posiadania zależy ludzkie życie. Ona wzywa nas, abyśmy najpierw szukali Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. Mateusz 6,33. Ewangelia nazywa człowieka zgubionym.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
2: Zaprasza Piotr Wielicki. Koncerty, spotkania, debata, ekumeniczne nabożeństwo, modlitwa w duchu TZ oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii. Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
3: To jest Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań. Nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
2: Słowo będziemy chcieli przekazać poprzez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński.
4: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jest wstęp wolny.
2: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa od 11 do 18 października. Od jutra tramwaje w Poznaniu znów będą mogły kursować między Rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym. Dzisiaj zakończyły się tam ostatnie prace remontowe. Na Kaponierze będzie można skorzystać z wielu kursów, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
5: Tam się pojawią linie numer 3, 4, 9, 10, 11, 15, 18, 19. Częściowo też dlatego jest tych linii aż tyle, że niektóre linie po prostu będą korzystały z objazdów. Właśnie z uwagi na to, że tego samego dnia rozpoczną się prace remontowe na Moście Teatralnym.
2: Remont będzie prowadzony wyłącznie od strony ulicy Fredry, dodaje Bartosz Trzebiatowski.
5: Tylko i wyłącznie ten przejazd w kierunku do centrum będzie zamknięty. Natomiast w pozostałych kierunkach oczywiście ruch tramwajowy będzie jak najbardziej możliwy, czyli tramwaje na wprost w kierunku do Piątkowa, czy Winograd, na Sołacz jak najbardziej będą kursowały, tak samo w kierunku do Ogrodów na Dąbrowskiego i z powrotem. Tutaj ten ruch będzie jak najbardziej dostępny.
2: Zawieszona zostanie linia nocna 202. Przez ulicę Libelta objazdem będzie kursowało 6 nocnych linii autobusowych. Utrudnienia mają potrwać do 30 października. pozeskich restauracjach będzie można napić się wody za darmo. Akwanet rozpoczyna akcję Kranówka Poznańska. Lokale, które do niej dołączą, będą wyróżniać się specjalnym logo, zapowiada rzecznik Akwanetu Przemysław Ciupka.
6: Czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się Kranówki, a Kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda.
2: Lista lokali, które oferują wodę z kranu, pojawi się na stronie internetowej akcji. By mieć pewność, że woda w Poznaniu nadaje się do spożycia, w ubiegłym roku Akwanet przebadał ponad 5 tysięcy próbek, które poddano kilkudziesięciu tysiącom analiz. 14 ton odpadów. Tyle udało się zebrać poznaniakom, którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji Sprzątania Świata. Przez 3 tygodnie września mieszkańcy stolicy Wielkopolskiej łączyli się w grupy i sprzątali zgłoszone wcześniej tereny w pobliżu szkół i miejsc pracy oraz tereny nadwarciańskie. Ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski nie chce oceniać, czy to dużo, czy mało śmieci.
7: To jest takie pytanie, że każdy musi spojrzeć po sobie. Ja nie chcę oceniać nas jako Polaków, nas jako społeczeństwa. Z drugiej strony ja powiem tak, no każdy z nas pokonuje wyzwanie dnia codziennego i segreguje odpady i każdy z nas wrzuca gdzieś te odpady. Dajmy odpadom drugie życie.
2: Do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata włącza się Poznań, włącza się od początku jej istnienia, czyli od 33 lat. W ciągu roku mniejsze oddolne akcje porządkowania okolic organizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Mniej butelek i puszek w lasach. To zdaniem leśników efekt działającego od roku w Polsce systemu kaucyjnego. Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich Łukasz Polakowski zauważa, że w poznańskich lasach komunalnych mieszkańcy i turyści coraz rzadziej zostawiają plastikowe opakowania.
8: Widać to w śmietnikach, tak, że jednak nie ma tylu przepełnionych śmietników, bo te butelki jednak zapełniały w szybkim tempie te śmietniki.
2: Pracownicy lasów nie mają jeszcze ostatecznych danych, o ile mniej śmieci jest zbieranych, ale Łukasz Polakowski przekonuje, że ich ilość zmniejszy się o kilka ton. Odpadów jest jednak dalej sporo.
8: Pozostaje problem jednak tych małych takich opakowań szklanych, tak zwanych małpek, bądź też takich plastikowych, większych butelek, które nie są też w systemie kaucyjnym.
2: Według danych Ministerstwa Klimatu w ciągu roku zebrano 5 miliardów butelek i puszek kaucyjnych. W Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zwrotu. Zespół szkolno-przedszkolny powstanie w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie. Zapowiedział to wiceprezydent Maciej Grabianowski podczas spotkania władz miasta z mieszkańcami. Szkoła idealnie się do tego nadaje, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
9: Stąd decyzja o tym, aby część klas przeznaczyć na sale przedszkolne. Jest to spowodowane także tym, że wygaszamy w tej chwili przedszkole, które działa tuż obok w jednym z bloków należących do spółdzielni mieszkaniowej. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy dopiero tutaj w fazie projektowania.
2: Chodzi o przedszkole miejskie nr 21. W planowanych 3 oddziałach miałoby się znaleźć 72 dzieci. Wiceprezydent Maciej Grabianowski podkreślał również, że miasto zamierza przeprowadzić termomodernizację budynku. Do końca grudnia ma zostać przygotowana dokumentacja inwestycji.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 42. Ben Hur, przeszedłszy na miejsce ukrzyżowania, nie wiedział, jakim sposobem zdołał się przedostać przez wzburzone tłumy. Nie wiedział również, jaką szli drogą, ani ile im to czasu zabrało. Szedł jak nieprzytomny, nie słysząc, nie widząc, ani nie myśląc, dokąd idzie. Wola jego zmalała i stał się jak niedołężne dziecko. Postanowienia Boże są dla ludzi zawsze niepojęte, niemniej i środki, za pomocą których Bóg te postanowienia przeprowadza i nam do wierzenia podaje. Szczyt Golgoty był nieco spłaszczony, piaszczysty i nagi. Gdzieniegdzie tylko sterczały nędzne łodygi chyzopu. Miejsce, które wybrano na ukrzyżowanie, znajdowało się na najwyższym punkcie góry. Dokoła utworzył się żywy mur z tłumów, oddzielonych od miejsca męki przez łańcuch żołnierzy, którymi dowodził setnik. Ben Hur dotarł aż do nich i tu stanął, zwrócony twarzą na północny zachód. Wzgórze to zwało się w starym aramajskim języku Golgotą. W łacińskim nazywano je Kalwarią, co znaczy czaszka. Na stokach góry nie było ani piędzi wolnej ziemi, pokrywały ją bowiem nieprzeliczone tłumy. 3 miliony serc biło obojętnie, gdy tymczasem jego serce obejmowało wszystkich bez wyjątku miłością boską. Na wzgórzu

że jest coś większego nad wszelkie dobra świata. Coś, co może dać słabemu człowiekowi siłę zniesienia udręczeń tak duszy jak ciała, a nawet wzbudzić pragnienie śmierci. Cóż by to było? Pytał Ben-Hur sam siebie i przyszło mu na myśl, że to może owo życie duszy, o którym mówił Baltazar. Zaczął je jaśniej pojmować, a w tym świetle zrozumiał, że powołaniem Nazarejczyka było zaprowadzenie tych, co go kochają, poza świat, do królestwa, które jego i ich czekało. Równocześnie, jak gdyby usłyszał wyrazy tyle razy z ust jego słyszane: jam zmartwychwstanie i żywot. Słowa te nabrały jasności i nowego znaczenia. Ludzie zwykli powtarzać pytanie, gdy pragną lepiej pojąć odpowiedź. Tak czyni Ben-Hur, patrząc na postać stojącą na wzgórzu. Kto jest zmartwychwstaniem i żywotem? Jam jest, zdawała się mówić postać i natychmiast uczuł w swym sercu spokój, jakiego nigdy nie zaznał. Spokój, który jest końcem wątpliwości i tajemnic, początkiem miłości i jasnego zrozumienia. Z tego usposobienia wyrwały Ben-Hura nowe odgłosy i uderzenia młotów. Wtedy ujrzał na szczycie wzgórza to, czego dotąd w zamyśleniu nie był zauważył. Ludzi i żołnierzy przygotowujących krzyże. Doły były już gotowe, a teraz przytwierdzano poprzeczne belki. Każ się ludziom śpieszyć, rzekł arcykapłan do setnika, a wskazując na Nazarejczyka dodał: musi umrzeć przed zachodem słońca i być pogrzebanym, aby ziemia nie została skalaną. Tak nakazuje prawo. Jeden z żołnierzy, litościwszy od innych, zbliżył się do Nazarejczyka i podał mu napój, którego on nie przyjął. Drugi z żołnierzy zdjął mu z szyi kartkę z napisem i przybił ją do krzyża. Na tym skończyły się przygotowania. Krzyże są gotowe, rzekł setnik do arcykapłana. Niech bluźnierca pierwszy umiera, odparł arcykapłan. Skoro jest Synem Bożym, niech sam siebie zbawi, zobaczymy. Tłum, który dotąd niecierpliwie patrzył na przygotowania i przez cały czas domagał się ukrzyżowania, w tej chwili umilkł nagle. Zbliżała się chwila najstraszniejsza, chwila przybijania skazanych. Gdy żołnierze ujęli Nazarejczyka, dreszcz przeszedł widzów. Jakaż okrutna cisza, rzekła Estera, obejmując ojca za szyję. Ten zaś, przypominając sobie własne tortury, przycisnął jej twarz do piersi i zawołał z drżeniem: nie patrz, Estero, nie patrz. Zdaje mi się, gdy to widzę, że winni i niewinni pospołu będą przeklęci. Synu Hura, rzekł po chwili, jeżeli Jehowa miłośnie nie wyciągnie swej ręki, Izrael stracony, a i my z nim. Ben-Hur odparł uspokajająco: śniłem, czy widziałem dość, że wiem, dlaczego tak stać się musi. Taka jest wola Boga i Nazarejczyka. Czynimy więc, jak to czyni Egipcjanin. Bądźmy spokojni i módlmy się. Tymczasem na szczycie rzecz toczyła się dalej. Straż zdjęła suknię z Nazarejczyka, stał więc obnażony pod milionem spojrzeń, a na całym jego ciele widać było krwawe pręgi od odebranych rano plag. Potem rzucono go bez litości na krzyż. Gwoździe były ostre. Kilka chwil starczyło, aby przebić dłonie. Ale jeszcze nie koniec. Trzeba było płasko rozciągnąć jego stopy na drzewie, po czym złożono jedną nogę na drugą i przytwierdzono obie jednym gwoździem. Głuchy odgłos przybijania rozległ się po całej górze. Ale gdy wszyscy drżeli na sam widok spadającego młota, ofiara złości ludzkiej nie wydała jęku boleści ni skargi. W którą stronę chcesz, aby patrzał? Zapytał surowy żołdak. Zwróćcie mu twarz ku świątyni, odparł arcykapłan. Niech umierając patrzy na święty przybytek, który znieważył. Żołnierze podnieśli krzyż i spuścili w dół. Ciało Nazarejczyka zawisło między niebem a ziemią i wisiało całym ciężarem na skrwawionych rękach. On jednak mimo strasznej męczarni nie wydał jęku. Natomiast usta jego wymówiły prośbę, świadczącą o jego boskości. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

0: Lud powitał go okrzykiem radości, a ci, którzy stali w pobliżu, głośno odczytywali napis nad głową Nazarejczyka, podając treść jego drugim, tak że całe wzgórze brzmiało szyderczym okrzykiem: „Bądź pozdrowion, królu żydowski! Cześć tobie, królu żydowski!” Słońce dochodziło południa, gdy wtem zaczęło się ściemniać, jak gdyby zapadł wieczór. Nie uszło to uwagi zgromadzonych. Umilkły śmiechy i krzyki. Ludzie, nie wierząc swym własnym oczom, patrzyli ciekawie jedni na drugich, w niebo ku słońcu, a potem na znikające w ciemnościach wzgórza. Na koniec każdy zwracał znów oczy na pagórek, na którym odgrywała się straszna scena. „To chmura zakryła słońce i wnet przejdzie”, mówił uspokajająco Simonides do przestraszonej Estery. „Zresztą może to mgła, ale i ta rychło się rozpruszy”. Ben-Hur myślał inaczej. „Ani to mgła, ani chmura”, mówił, „ale żywe duchy proroków i świętych, co z miłosierdzia dla siebie i przyrody zasłaniają słońce, aby nie patrzyło na taką zgrozę. Zaprawdę mówię tobie, Simonidesie, iż ten ukrzyżowany jest Synem Boga”. Kupca ogarnęło wielkie zdziwienie, gdy usłyszał te słowa. Ben-Hur zaś zbliżył się do klęczącego Baltazara i kładąc rękę na ramieniu czcigodnego starca rzekł: „O mądry Egipcjaninie, słuchaj, gdyż przyznaję, że ty tylko miałeś słuszność, bo Nazarejczyk jest zaprawdę Synem Boga”. Baltazar przyciągnął go do siebie, mówiąc: „Nie dziw, żem go poznał pierwej od ciebie, gdyż go widziałem dziecięciem w żłobie, który był mu pierwszym posłaniem. Czemuż jednak dane mi było dożyć tego strasznego dnia? Czemu nie umarłem wraz z braćmi? Jakże szczęśliwi Melchior i Gaspar”. „Uspokój się”, rzekł Ben-Hur, „oni niezawodnie są tu w pobliżu”. Tymczasem mrok stawał się ciemnością. Mimo to jednak nie zaprzestano na wzgórzu krwawej roboty. Już obu złoczyńców, jednego po drugim, przywiązano do krzyżów, po czym wpuszczono je w przygotowane doły, aż wreszcie straż odeszła, otwierając przystęp do szczytu. Tłum rzucił się ku krzyżom jak olbrzymia fala, wśród śmiechu i szyderstw z Nazarejczyka. „Jeśliś królem żydowskim”, wołali, „ratuj sam siebie”. „Ej”, mówił arcykapłan, „jeśli teraz zejdzie, uwierzymy w niego”. Inni, kręcąc głowami, mówili: „Może zburzyć świątynię i odbudować ją w 3 dniach, a siebie nie może wyratować”. Nazarejczyk nikomu nie wyrządził krzywdy. Większość po raz pierwszy widziała go w tej godzinie, a przecież obrzucano go złorzeczeniami, a litowano się nad złoczyńcami, bo taka bywa siła uprzedzenia.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.
2: Jezus nie obiecywałby nam czegoś, czego sam nie ma. Jeśli więc chce, by nasza radość była pełna, to znaczy, że sam był prawdziwie szczęśliwy. Nie oznacza to jednak, że nie było chwil, które cieszyły go szczególnie. O jednej z nich słyszymy właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Okazuje się, że wyjątkową radość sprawiają mu sukcesy innych. Ojciec cieszy się synem, syn nami, a my naszymi bliskimi. Radość nie jest do przechowywania, jest do współdzielenia. Pomyśl, komu ostatnio szczerze pogratulowałem? Kogo z moich bliskich pochwaliłem lub doceniłem?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.